noce nie bywają spokojne. Będzie trzeba, to pójdę na wojnę. Na ulicy w świecącej kurce mąkle będę walczyć o zwrot moich wspomnień, bo chcecie nam zabrać ten czas.

chcę przestać za DJ-ką, tam gdzie z nieba sypie się bankroll, tam gdzie laski tańczą na pewno, błyszczą sukienką, chodzą z torebką, gdzie chłopakom chodzi tylko o jedno. W moim mieście chodzi tylko o jedno.

Love is everywhere.

every dead sign. You better just burn.

0: ziemianiną pod pień Rzymianów.
1: Nie ma znaczenia.
0: Mamy ich w swoim galijskim tyłku. Kalistenik w tyłku galijskim. Kalistenik trzyma Rzymian w dupie.

okropne trio, oni wciąż biją. Pełno piosenek, okropnych piosenek z użyciem własnej woli. Dla nich to jest tak jakby... Kalisz, tenis, statystyka, kalisz, tenis, statystyka, kalisz, tenis, statystyka.

0: samej północy Francji dzisiejszej.
1: Gdzie spotkacie może kiedyś kalisteniksa, splifiksa, parnomiksa, paranoiksa?
0: Na pewno nie mnie. Zostałem deportowany za liczne oszustwa podatkowe.

next to.

to będzie kurs do ringi. Zacznie na pierwszym rondzie, na drugim przypomni kolację, na trzecim wysiądzie. No widać, że forma jest licha, więc nie dzisiaj. Wrzucam jedynkę i szmycham.

choć na liście jestem wpisany ksywą. Sytuacja jest doprawdy krzywą, jak japy tych, co się urali. O, chuj z nimi, far z nami. Tam wjedziemy kanałami jak szczurę. Kierat szczur, który gryzie kable i zatyka rurę. Palej miksery, apsy do budy. Ja do baru, którym zipy wypuszczały. Pierwsze tekstów mury, my puszczamy buszy z komory. Ciepłe są browary, a przy barze same knure. Szkiełko nam zagłusza, ale nie zamrozi dupy. Urażony honor, ale nie odmówię dumy. A, nie odmówię dumy. A.

0: miłość. Wzmocnijcie co nie zabiło, w sumie mogę przysiąc na pewno. A słowa gieta, a te chuje bledną. Nie mele beta, czy profesor. Na pewno nie kręta ci, przecież nie w dresach. To jasne jak słońce, ale ten wasz klubik to jest strona ciemna. Komedia, tak się pospinać na dwóch kurwa leszczach. Jeden fałszywy ruch i będzie po mnie. Weź się nie zesra, idziemy bić pianę. Spuchy do kepsa, na razie lamusy. I chuje wam w uszy, że w ogóle tu kurwa musiałem się puszyć i płaszczyć, to jakaś burleska.
1: Sportowe spodnie do niesportowych butów. Oni nie widzieli jeszcze takich ruchów.
0: Znajdziesz na froncie, znajdziesz w rogu klubu.

Mogłaby być z tego piosenka o tym, jak tracę swoje sumienie, ale tak już czasem mam. Mam duży problem z myśliwym ważeniem

zaśpiewane. Ja wciąż nie mogę zamilknąć. Nie godzę się na to, że nic nie znaczy. Już dawno przekazano wszystko, co powinno zostać zaśpiewane. Ja wciąż nie mogę zamilknąć. Nie

flashbacks.

0: to wędli.
1: Może mam.
0: Będę czekała jutro na ciebie w kawiarni koło Molo. Wiesz, w której? W południe.
1: No ale ja...
0: Nie bój się, nie przyniosę ci wstydu, gdyby któryś z twoich znajomych chciał nas podejrzeć.

It's almost Halloween. I haven't done shit

0: friend.
1: Możemy.
0: Będę czekała jutro na ciebie w kawiarni koło Molo. Wiesz, w której? W południe.
1: No ale ja...
0: Nie bój się, nie przyniosę ci wstydu, gdyby któryś z twoich znajomych chciał nas podejrzeć.

0: Minęła godzina 18.30, to klasycznie czas na aktywację czwartkową. Ja nazywam się Ignacy Kozak, ze mną w studiu jest...
1: Łukasz Siewota, cześć wszystkim, witajcie.
0: Nasz realizator również dzisiejszy. Moi drodzy, co nas czeka? No, przede wszystkim klasyczne rzeczy takie jak kartka z kalendarza, kurier kulturalny, wiadomości studenckie oraz Łukasz przygotował dzisiaj wywiad z artystką.
1: Z artystką o pseudonimie artystycznym Sara. Tak. Ona właściwie ma na imię też Sara, więc...
0: To w ramach ciekawostki, o tym powiemy chwilę, zaraz o tym powiemy, aczkolwiek, cóż, takie dzisiaj sytuacje, no i co, myślę, że bez zbędnego przedłużania możemy zaczynać. W tym momencie Yeti Kotleti z utworem The Lurk.

0: czyli warszawskiego zespołu muzycznego, gdzie twórczością jest powiedzmy mieszanka muzyki dub z psychodelicznym rockiem, a także apokaliptyczną polską nową falą postpunkiem. Kolektyw, w zasadzie to jest pięcioro artystów, w 2024 roku zadebiutowali ze swoją płytą Faraway, a w maju wydali swój drugi album zatytułowany Radio Orient i w tym tygodniu słuchamy tegoż albumu. Cóż więcej dodać w zasadzie? Można ich znaleźć wszędzie na Spotify czy Apple Music, w każdych serialach, portalach streamingowych. Przede wszystkim warto dodać, iż zespół ten grany jest u nas nie pierwszy raz. Ich muzyka jest ciekawa, jest na pewno intrygująca, jest połączeniem post-punku, rocka, troszkę muzyki melancholijnej, a także muzyki alternatywnej na pewno. To co, Łukaszu, myślę, że możemy przesłuchać tego utworu, a później chwilę porozmawiamy o nim.
1: Tak, przesłuchamy sobie utworu pod tytułem Alarm jest Bogiem.
0: Tak jest, w tym momencie na antenie, a Far Away, Alarm jest Bogiem.

0: Kurier kulturalny. Kurier kulturalny.
1: Kosmos, nowe technologie i literatura science fiction w jednym miejscu. Już 13 czerwca odbędzie się 6. edycja pikniku naukowo-literackiego Cyberwawer, organizowana przez Bibliotekę Publiczną w dzielnicy Wawer. Wydarzenie rozpocznie się o godzinie 14, a udział w nim jest bezpłatny. Organizatorzy przygotowali atrakcje dla dzieci, młodzieży i dorosłych. W programie znajdą się spotkania poświęcone nowoczesnym technologiom, nauce, kosmosowi oraz kulturze science fiction. Nie zabraknie także warsztatów, pokazów i aktywności edukacyjnych dla całych rodzin. Na Ochocie trwa kolejna edycja kina plenerowego w Parku Pięciu Sióstr, która potrwa aż do końca września. Pokazy odbywają się w każdy wtorek. Udział w nich jest bezpłatny. Seanse organizowane są przy Honolulu Bistro and Bar. Na widzów czekają leżaki, choć można również przynieść własny koc i urządzenia pikników podczas projekcji. Najbliższy seans rozpocznie się o godzinie 20:30. Wstęp jest wolny, a wydarzenie ma charakter otwarty dla wszystkich mieszkańców. Ta propozycja dla tych, którzy chcą połączyć filmowe emocje z atmosferą letniego wieczoru w jednym z najpopularniejszych parków Ochoty. Trwa wystawa Andrzej Pongowski. Nie tylko plakaty prezentujące dorobek artystyczny, którego praca od dekad kształtuje polską kulturę wizualną. Ekspozycję można oglądać do 12 czerwca w Stratos Officer Center przy ulicy Księcia Skrupki 5. Wernisaż odbył się 11 maja, jednak wystawa pozostaje dostępna dla zwiedzających przez całą dobę, a wstęp jest bezpłatny. Wystawa została przygotowana jako zapowiedź przypadającego w przyszłym roku jubileuszu 50-lecia jako twórczej artysty. To okazja, aby zobaczyć, jak przez lata zmieniał się jeden z najbardziej rozpoznawalnych autorów polskiego plakatu. A kuriera przygotowała Martyna Szmołda.

0: Moi drodzy, chwilę temu mieliśmy okazję przesłuchać jednego z najnowszych utworów zespołu Far Away. Widać mocny wpływ muzyki alternatywnej na pewno, który jest ciekawy dla wielu osób, dla wielu pewnie również nie. Z tego powodu, iż wszyscy wiemy, nie każdego muzyka postpunkowa musi trafiać, a jest to na pewno coś odnoga wielu gatunków muzycznych. Z mojej strony bardzo mi się podoba. Nie pierwszy raz przesłuchuję tego zespołu. Płyta tygodnia jest świetna. Serdecznie mogę każdemu polecić z tego powodu, iż podkład instrumentalny jest w ciekawy sposób stworzony, ciekawy sposób zmiksowany. Nie jest to na pewno prosta praca. Jest bardzo duży wkład. Myślę, wielu osób został w to włożony. Ponadto dodałbym, że ich najnowsza płyta wydana w maju, Radio Orient, jest świetnym albumem. Warto całego albumu przesłuchać, bo nie ma w tym nic monotematycznego, że tak się wyrażę. To jest muzyka dosyć ciekawa, przejściowa. Nie jest to płyta, która monotonna, słuchana powiedzmy w jednym momencie. Dodałbym również to, że jest płytą na pewno 100% alternatywną. Jest płytą, która łączy w sobie tak naprawdę dużą ilość emocji. Powiedzmy pod emocje jakieś tam wyniosłe teksty pisane, które wyrażają różnego typu emocje. Warto to dodać. Warszawska grupa Faraway. Kosmiczno-warszawska kapela, tak zwana, również nazywana przez wielu ich fanów oraz cały fanbase osób dookoła. Myślę, że jestem w stanie każdemu z was polecić. Łukasz, co byś dodał?
1: No ja bym dodał przede wszystkim fakty, że też kilku piosenek sobie przesłuchałem i to faktycznie to, co jest zauważalne, to to, że bardzo charakterystyczny dźwięk trąbek jest.
0: Tak, saksofonów, trąbek, dokładnie.
1: Tak, saksofonów, tych takich instrumentów dętych,
0: tak
1: to
0: jest,
1: się mówi.
0: Zgadza się, tak.
1: I tak ogólnie to płyta zupełnie inna od tych, które poprzednio żeśmy słuchali. Ale tak z czasem jak się posłucha, to nawet można lekki plusik dać tej płytce mimo wszystko.
0: Tak, ja bym na pewno dodał również to, że płyta jest ciekawym projektem. Bardzo przypadło mi do gustu, mimo iż nie jestem ogromnym fanem muzyki alternatywnej, tudzież punkowej. I jest ciekawa na pewno. Warto ją sprawdzić, warto dać by szansę na przesłuchanie tego albumu dłużej niż jeden utwór. Jest na pewno ciekawa, więc w tym tygodniu redakcja Radioaktywnego daje okejkę i myślę, że możemy przejść dalej. Następnym utworem będzie utwór pod tytułem Dziwna od Darii Zawiałow i Artura Rojka.

0: Minęła godzina 19, to czas na wiadomości studenckie, a w nich... Nowa budowla na PW. Nagroda dla UW od SPIE. Remont jerozolimskich. A wiadomości przedstawi Ignacy Kozek. Na terenie BIS pomiędzy budynkami Wydziałów Elektroniki i Technik Informacyjnych oraz Inżynierii Lądowej oficjalnie otwarto pawilon wspólnoty. Obiekt powstał jako symbol dialogu między człowiekiem, naturą a architekturą, wpisując się równocześnie w obchody jubileuszu 200-lecia Politechniki Warszawskiej. Konstrukcja opiera się na planie koła, które ma odzwierciedlać równość oraz nieskończoność relacji, natomiast dach wspiera 12 kolumn, nawiązując do cyklu 12 miesięcy. Co ciekawe, pawilon wspólnoty pierwotnie stanął prawie rok temu w Łazienkach Królewskich, a teraz zyskał swoją docelową nową lokalizację na kampusie PW. Bartosz Kasza, doktorant z Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego oraz pracownik Centra Nowych Technologii UW, został laureatem prestiżowego stypendium przyznawanego przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Optyki i Fotoniki. Znalazł się w elitarnym gronie 85 wyróżnionych osób z całego świata. Laureat realizuje się swoje badania w CENT UW. W swojej codziennej pracy badawczej Bartosz zajmuje się modelowaniem oddziaływania atomów rydwergowskich ze światłem, co pozwala na rozwijanie precyzyjnych detektorów promieniowania mikrofalowego. Przed nami weekend zmian w warszawskiej komunikacji. W piątku z nocy na sobotę rusza kolejny etap remontu torowiska w Alejach Jerozolimskich, przez co drogowcy całkowicie zablokują przejazdy na rondzie 40-latka oraz rondzie Dmowskiego. Dla pasażerów najważniejszy przez całkowity brak tramwajów na ulicy Marszałkowskiej i Andersa na odcinku od Placu Zbawiciela aż do stawek linii 15, 16 i 18 zostaną zawieszone, a składy linii 4, 36 i 79 pojadą objazdami przez Aleje Jana Pawła II i Chałubińskiego. Dodatkowo linia 174 skończy bieg na dworcu przez dworcem centralnym, a autobusy 151 i 520 zostaną wydłużone do Placu Bankowego. Kierowcy i autobusy nocne będą męczyć się aż do wtorku.
1: A wiadomości przedstawił Michał Krupa.

0: Lost. To był utwór My Soul Among the Lions od Katarzyny Nosowskiej. Moi drodzy, minęła godzina 19, zaraz czekać nas będzie wywiad z artystką Sarą, która również jest z nami w studio. Witaj, Saro.
1: Dzień dobry.
0: Witamy, dzień dobry, dobry wieczór. Przeprowadzi go Łukasz Sierota. Moi drodzy, cóż mógłbym więcej dodać? Jeszcze na sekundkę wróćmy do płyty tygodnia, bo nie mieliśmy wcześniej okazji omówić zbyt dużo, tylko tak chwilowo bardziej. Łukasz, mógłbyś się tak chwilowo jeszcze bardziej rozwinąć, bo nie usłyszałem twojej do końca opinii na temat tego.
2: To znaczy, jeśli chodzi o tą płytę tygodnia, to o zespole Powerway, jak rozumiem,
0: tak,
2: mówimy.
0: Tak, jeszcze tak, tak byśmy dokończyli, bo tak, warto wspomnieć. Tak, tak, proszę.
2: Właściwie niewiele miałem w sumie do powiedzenia, tylko tyle, że jedyne co charakteryzowało te utwory, to to, że tam jest bardzo dużo instrumentów dętych tak naprawdę, więc...
0: Tak.
2: I to też chyba było takie urozmaicenie tego wszystkiego.
0: Tak.
2: Bo mimo że nie jest jakiś bardzo mój styl, taki powiedziałbym jazzowy.
0: Alternatywny bardziej.
2: Alternatywny, tak.
0: Chociaż ale... przepraszam, że ci się wetnę w słowo, Apple Music twierdzi, że ten typ muzyki to jest reggae.
2: Okej.
0: Okay. No ciężko stwierdzić, czy to jest reggae, bo wydaje mi się, że reggae, tak.
2: Takie reggae, chyba połączenie. Tak, powiedziałbym, tak, że to jest takie połączenie, więc...
0: Myślę, że wiele tutaj wpływów różnego typu muzyki i światu było przy tym utworze, więc przy tym albumie zapewne, więc jeszcze skrótowo ja dodam od siebie, że moim ulubionym albumem jest Habibi Funk. Warto sprawdzić ten utwór. To nie jest wcale utwór w klimacie arabskim, czy jak ktoś sobie kojarzy, bardziej takiej muzyki, powiedzmy, wakacyjnej. Bardziej w tym samym klimacie, co tworzy to poprzedni utwór. Aczkolwiek warto dodać, że sam duet Faraway, mimo że jest pięcioosobową grupą, tworzy tak świetne projekty, że warto aż się wybrać na ich koncerty. Moi drodzy, jeszcze na sekundę mała rekomendacja, bo warto dodać, że Faraway z okazji wydania swojej płyty będzie niedługo koncertował. I już 11 czerwca, o proszę bardzo, czyli nawet dzisiaj, odbywa się ich koncert z okazji tak zwanej Release Party, czyli koncert z okazji premiery albumu Radio Orient na ulicy Świętego Krzyża w Krakowie niestety, więc jeżeli dani fani się pojawili w tym miejscu, to myślę, że warto tam pójść. W klubie Front Row Heroes. No i teraz nie przedłużając, przed nami jeszcze utwór Siberian Soul Times od Typola i teraz wywiad.
3: All right.

0: za nami Typol w utworze Saberian z Salt Mines. A teraz już przechodzimy do najważniejszej części dzisiejszej aktywacji, czyli wywiadu z naszą gościnią, którą jest dzisiaj Sara.
1: Hello, raz jeszcze witam.
0: Cześć, bardzo się cieszę, że z nami jesteś i takie na początku pytanie rozgrzewkowe ci zadam, takie na rozluźnienie. Słuchaj, bo przypuszczam, że twój telefon jest ostatnio rozgrzany do czerwoności i powiedz mi, jak często i czy ile razy dziennie ładujesz swój telefon?
1: No, nie wiem, może z dwa.
0: No, to tak na rozluźnienie. No ja przeważnie raz ładuję, ale to tak
1: faktycznie zwykle. Ostatnio jest tak więcej rzeczy do zrobienia na telefonie. No już nie noszę właściwie laptopa ze sobą, tylko pracuję na telefonie, więc faktycznie trzeba podładować.
0: No dobrze, bo zaprosiliśmy cię tutaj po to, ponieważ wydałaś ostatnio swoją najnowszą solową piosenkę w duecie właściwie z Robertem Cichym pod tytułem Miłość. Ale zanim o tym, to najpierw chciałbym troszeczkę o tobie pogadać, bo masz za sobą doświadczenia w przeciwieństwie do niektórych artystów, którzy się u nas tutaj pojawiają. Masz za sobą doświadczenia w występach na dużych festiwalach, czy to typu właśnie festiwal w Opolu, który niedawno się zakończył, z różnymi zespołami. I jak mniej więcej to wspominasz?
1: No każde takie doświadczenie, bo tutaj faktycznie miałam przyjemność i szczęście w sumie pracować z super artystami, z którymi się w sumie trochę zgraliśmy też tak gatunkowo, chociaż może niedokładnie, ale bardzo mocno gdzieś to tam mnie też inspirowało, bo występowałam z Grupsonem, z Rasmentalizm, z Miętą, jestem częścią zespołu P-Unity, warszawskiego takiego kolektywu 10-osobowego, który gra muzykę na żywo właśnie z pogranicza funku, rapu, soulu. Więc każda taka współpraca myślę, że jest rozwijająca bardzo. Nie tylko o to doświadczenie sceniczne, ale też przyglądanie się z bliska tak naprawdę temu, jak ktoś pisze, jak w ogóle to wygląda z tak zwanego backstage'u.
0: Czyli pierwszą twoją współpracą był zespół P-Unity, tak?
1: Tak.
0: Mhm. A jak mniej więcej do niej doszło?
1: Wiesz co, chodziliśmy razem do szkoły z założycielami do gimnazjum. Jeszcze wtedy było gimnazjum i tam się poznaliśmy. Oni założyli zespół. Na początku grali w trochę innym składzie, a potem dołączyłam do nich.
0: No okej, a powiedz tak z ciekawości, czy miałaś ze sobą jakiś udział na przykład w popularnym jakimś talent show z zespołem na przykład albo solo?
1: Zdarzyło mi się być chyba w dwóch może programach. To się jakoś nie rozwinęło bardzo. Gdzieś tam przechodziłam do dalszych etapów, ale nie było to nawet gdzieś tam w telewizji pokazywane. No bo nie dochodziłam do live'ów czy do takich odcinków już dalej po prostu w programach. Myślę, że też troszkę byłam chyba za młoda na to. Nie rozumiałam trochę, czym się rządzą te programy. Tak mi się zdaje na tamten moment. Kto wie, może jeszcze kiedyś wrócę?
0: No, kto wie, czego ci życzę i życzę udziału i dojścia do finałów, co najwyżej, bo potencjał jest. A powiedz jeszcze, bo rozumiem, że do wszystkich swoich piosenek ty piszesz teksty.
1: Tak.
0: I jak wygląda twój taki proces, powiedzmy, tej weny twórczej, czyli na przykład, nie wiem, wstajesz któregoś dnia sobie rano i nagle ci przychodzi coś na myśli, o czym byś po prostu napisała, czy jak to mniej więcej wygląda?
1: Wiesz co, w przypadku tych ostatnich piosenek, które teraz aktywnie wydaję, czyli właśnie wspominaliśmy Miłość, wcześniej wyszła piosenka Spieszę się powoli, to gdzieś starałam się najpierw wypisać sobie trochę takich słów kluczy, o czym bym chciała po prostu, by ta piosenka była. I czasami było tak, że to, co tam zapisałam sobie w punktach, nawet trafiało jeden do jeden do tekstu, ale już po prostu wiedziałam, co chcę powiedzieć, a właśnie narzędzia, dzięki którym uda się to osiągnąć lub nie, czasem lepiej, czasem gorzej, no to już tam w praniu wychodzi.
0: A jakieś takie, masz jakieś w sobie takie inspiracje muzyczne? Inspirujesz się jakąś wokalistką soulową? Bo to głównie, bo rozumiem, że twoje piosenki są głównie soulowe, tak? Charakteryzują się brzmieniem soulowym?
1: Wiesz co, no myślę, że blisko mi do soulu, jeśli chodzi o taką emocjonalność, która jest w tym gatunku i chyba właśnie taką prawdę też, to dlatego bym mogła się zgodzić z tobą. Oczywiście ja w ogóle nie lubię przykładać łatek tego typu. Myślę, że jest to po prostu muzyka alternatywna, no bo jest jej mało. W Polsce szczególnie takiej, tego typu muzyki jest mało, więc troszkę sobie tak działam. Robię to, co mi w duszy gra przede wszystkim i nie zastanawiam się tak naprawdę tak bardzo nad gatunkami, no ale oczywiście mogłabym powymieniać sporo jakichś inspiracji muzycznych tutaj, ale to pewnie byłaby długa lista.
0: A myślisz, że bliżej ci jest na przykład do Beyoncé albo do Alicia Keys na przykład?
1: No, obie te panie dużą rolę odegrały w mojej takiej i edukacji muzycznej w sumie wczesnej, bo zaczęłam ich słuchać tak w takim wieku nastoletnim. Dorastałam z nimi, oglądałam ich występy, więc faktycznie są mi one bliskie, ale ostatnimi czasy w sumie bardzo chętnie wracam jeszcze do w ogóle muzyki lat 60. właśnie do takich div soulowych, jakichś po prostu nagrań, które no wtedy były realizowane wszystkie na żywo, bo tak to wyglądało, że wchodziło się do studia nagraniowego i trzeba było wszystko nagrać na tak zwaną setkę. Czyli cały zespół grał, wokaliści musieli śpiewać na żywo i no ma to taki jakiś inny feeling niż wszystko to, co dzisiaj jest robione, że z chęcią tamte rewiry teraz gdzieś sobie przypominam.
0: A czyją piosenkę najbardziej lubisz śpiewać, jeśli już?
1: Z artystów innych?
0: Tak, no ogólnie, na przykład.
1: No to na pewno może być to właśnie Beyoncé. Ona ma taką ładną piosenkę All Night z albumu Lemonade i nawet ją kiedyś wykonywałam, coverowałam ją po prostu na koncercie swoim.
0: O proszę. No a jakbyś porównała na przykład, bo masz za sobą występy na największych festiwalach i występy takie kameralne i czy jak mogłabyś, czy da się to w ogóle porównać występy przed tak dużą publicznością jak Opole? I czy występy przed tak kameralną na przykład publicznością w jakimś klubie, czy jeśli chodzi na przykład o poziom stresu, czy mogłabyś to jakoś porównać się?
1: No Opole jest akurat pod tym względem wyjątkowe, że jest to koncert rejestrowany, więc mamy gdzieś tam świadomość, że to zostanie na taśmie, jest to wypuszczone w eter, można to zobaczyć w telewizji, można potem do tego wrócić w internecie. Więc to jak wykonamy ten utwór, no w internecie nic nie ginie, prawda? A gdzieś tam pójdziemy na kameralny koncert, gdzie nie ma tego nagrywania na żywo, jest po prostu, jesteśmy tu i teraz. Występy na żywo oczywiście łączą się z tym, że coś może pójść nie tak. Bardzo często są to jakieś problemy techniczne. Czasami możemy mieć, nie wiem, zapalenie gardła. Dla wokalisty to jest koszmar. Ale zdarzało się też takie występy, gdzie trzeba było jakoś wznieść się ponad to. No myślę, że zarówno duże sceny, jak i małe sceny mają swoje plusy. Ja bardzo lubię w sumie koncerty plenerowe, właśnie takie letnie. Uwielbiam w ogóle chodzić na festiwale letnie. Wszystkim słuchaczom to bardzo polecam. Bo jest to po prostu jak cofnięcie się w czasie do czasów dzieciństwa, gdzie jest nagle tak beztrosko i można po prostu cieszyć się muzyką w ciepły wieczór i lubię te występy w sumie. Trochę mi będzie ich brakowało, bo akurat w to lato nie będę ich raczej grać. Zobaczymy, może coś się zmieni. A tak jakoś przez ostatnie parę lat, no to lato u mnie wyglądało właśnie tak, że praktycznie co tydzień gdzieś jakiś festiwal miałam przyjemność grać i super, super to wspominam.
0: Ja nawet też bardzo polecam chodzić na wszelkiego rodzaju koncerty, ponieważ nie wiem, czy słyszałaś, ale jak chodzisz idziesz na koncert i posłuchasz sobie, wystarczy 20 minut muzyki na żywo, bo tam jakieś badania wyszły, że podobno 20 minut muzyki na żywo wystarczy, żeby o 20 kilka procent podniosła się jakby, jak to powiedzieć, więcej satysfakcji jest z tego, o.
1: Czyli jakiś poziom szczęścia, hormony
0: szczęścia. Tak, poziom szczęścia, tak.
1: No to wiesz, no to jest takie wydarzenie społeczne, ja bym powiedziała, no bo wszyscy jesteśmy w tym razem. Jest szczególnie na przykład jak jest piosenka, którą ludzie znają i jeszcze zaczynają ją śpiewać wszyscy razem, no to powstaje duża energia, która się tak jakby unosi, roznosi po tych ludziach i no jest, są to piękne, niezapomniane chwile.
0: A masz swój jakiś taki wymarzony duet, na przykład z kim chciałabyś najbardziej wystąpić?
1: Z polskich artystów?
0: Ogólnie.
1: No to znaczy może...
0: Polski i zagraniczny. O.
1: No to z zagranicznych... Z kim bym najbardziej chciała wystąpić na jednej scenie? W sumie mogę powiedzieć, że to tak mi przyszło do głowy, bo jest ich mnóstwo, ale ostatnio grał w Stodole, co mnie bardzo zdziwiło, Jack White, wokalista zespołu The White Stripes. I ja bardzo lubię rockową muzykę, mam nadzieję, że ona
0: troszkę
1: zaliczy swój powrót w najbliższym czasie. Jakoś tak trochę o tym czytam, że może się to zadziać. Trzymam za to kciuki. Więc powiedzmy, że z Jackiem White'em, why not? Jakąś rockową piosenkę. Beyoncé zresztą ma z nim świetny numer. Don't Hurt Yourself. A z polskich artystów, kurczę. No, z Beatą, z Bajm.
0: Okej. Okay. Po prostu Jacka White'a to też on ma świetny solowy numer, który wyszedł chyba rok albo dwa lata temu, też się kojarzy, także też... Też go lubię słuchać. No dobrze, to przejdźmy sobie teraz do twojej najnowszej piosenki pod tytułem Miłość w duecie z Robertem Cichym i powiedz, dlaczego ta piosenka jest dla ciebie tak wyjątkowa i czy kryje się za tym jakaś głęboka relacja, w której na przykład obecnie jesteś albo w której chciałabyś być w przyszłości?
1: No myślę, że jeśli państwo zapoznają się z teledyskiem, którego serdecznie zapraszam i się wsłuchają w tekst piosenki, no to myślę, że można powiedzieć, że chyba każdy by trochę chciał przeżyć takie lato, jak w tym teledysku i takie uczucie, które po prostu mnie osobiście bardzo wznosi i jakby jest wartością najwyższą w życiu, miłość. I jakby widzę ją nie tylko w relacji, ale też właśnie z kimś, tylko w relacji z samym sobą, w tym jak w ogóle przeżywamy życie, czy jesteśmy w stanie być tu i teraz, być uważni, nie wiem, cieszyć się tym, że kawa dobrze smakuje i ptaki śpiewają za oknem. Może to brzmi jak taki trywializm straszny z mojej strony, ale no ja się tego uczę i coraz lepiej mi to wychodzi. Więc coraz bardziej doceniam po prostu proste rzeczy, których nie da się kupić. Miłość jest jedną z tych rzeczy zdecydowanie, no a relacja, no to akurat może w przypadku, kiedy pisałam tą piosenkę, no to byłam w relacji, która no była dla mnie bardzo ważna, trwała długo, długie lata, ukształtowała mnie pod wieloma względami, no na ten moment ona się zakończyła, ale nie mówię niestety, bo myślę, że dla obu stron to jest dobra decyzja po prostu.
0: No tak, jeśli dla was to jest, jeśli dla was to jest okej, to jak najbardziej, to tak rzeczywiście należało postąpić.
1: Trudne sprawy.
0: Tak. Kiedy znajdziemy się na zakręcie, co z nami będzie?
1: Dokładnie. W pustej szklance pomarańcze, to by tak mówił.
0: Oj tak. A przechodząc do teledysku, to tak oglądając go, to miałem takie przekonanie, tak zauważyłem, że on tak troszeczkę klimacie, nie wiem, lat 90. w sensie może, że taki, czy to tym było faktycznie inspirowane i dobrze ja to odczytuję mniej więcej?
1: Wiesz co, no mamy faktycznie tutaj przyjętą z Olixy i z Lukias Czem, z którym robimy tą graficzną stronę wizualną. Trochę nam się podobają te takie właśnie vintage'owe sytuacje, więc faktycznie to wideo jest takie trochę poklatkowe, jakby przebrudzone, trochę takie oniryczne bym powiedziała, że to jest trochę jak taki sen, jak właśnie jakieś stare nagranie wideo i różnymi sposobami kręciliśmy tam, różnymi sprzętami, ale właśnie też nie baliśmy się na przykład ubrudzić obiektywu jakiegoś aparatu, żeby to było takie trochę niewyraźne i myślę, że bardzo to dużo daje, bo dzisiaj w tym świecie 4K, gdzie po prostu wszystko jest na maksa ostre i ten obraz jest po prostu, ten co oglądamy jest zdecydowanie bardziej ostry niż to co widzimy teraz, jak na ciebie na przykład patrzę, no to no, wiesz, jakby to jest aż nienaturalne dla mnie, więc, więc ja bardzo lubię tę taką miękkość w obrazie i ciepło, kolory, które udało nam się osiągnąć, więc zapraszam serdecznie na mój YouTube Sara Hair Music do obejrzenia klipu.
0: A jeszcze wrócę na chwilę do poprzednich twoich piosenek, które też, po której piosence spodziewałaś się tak jakby najwięcej, że ona jak najbardziej zaskoczy? Przed tą, którą teraz wydałaś?
1: W ogóle, powiem ci, że w ogóle się nie spodziewałam. O tak. Ja, bo to nie da się tego spodziewać. Za bardzo, wiesz, w sensie możesz mieć nadzieję na coś. Że zostanie to fajnie odebrane. No faktycznie z moich utworów takich solowych wydanych, no to Spójrz chyba tam jest najszerzej poszło. Kto wie, no to jest kwestia wielu rzeczy. Tutaj akurat jest duet, to zawsze trochę pomaga. Szczególnie artystom, którzy nie są jakoś super rozpoznawalni, kiedy mogą wejść w duet. Tam akurat poszłam w duet z Jareckim, który miał już swoją publikę. I gdzie to po prostu nasze światy się bardzo fajnie połączyły i ludzie to pokochali. I do tej pory zresztą jakby bardzo lubię słuchać tej piosenki, a zobaczymy jak będzie dalej. No trochę nowości mam w kieszeni, więc zobaczymy.
0: Bo często, tak jak można posłuchać wywiadów z różnymi artystami, to często jest tak, że piosenka, po której najmniej się oni spodziewają, że będzie hitem, ona nagle staje się hitem, a te piosenki, które tworzą się bardzo, bardzo długo, to tak nie za bardzo potem się... Ale to takie różne jest.
1: Wiesz, w ogóle dużo artystów, jak się słucha wywiadów z nimi, no to powiedzą ci to samo, że no jak wejdziesz do studia z zamiarem, dobra, muszę napisać hita, no to raczej ci się to nie uda. Nie? W sensie, no tak. Wiadomo, że są pewne jakieś rzeczy, które możesz zrobić. Ważne, żeby gdzieś tam refren był, w sensie melodia refrenu, fajnie gdybyś mógł ją powtórzyć, by nie była jakoś super skomplikowana w tekście, po prostu, żeby można by się było z nią jakoś łatwo utożsamić. Są pewne rzeczy, które łączą hity, no ale też nie ma tego złotego środka na karierę czy sukces. Bardzo trudno o to, by coś takiego wyciągnąć, więc w sumie dużo artystów podkreśla, że jednak chyba najważniejsze jest to, by po prostu mówić prawdę no, w tej sztuce i robić coś, co ci się podoba. Jeśli to rezonuje z ludźmi, jeśli to znajduje szerszą publikę, no to oczywiście jest to wspaniałe uczucie na pewno. I sama czasami tego doświadczałam, więc no, po prostu robię swoje i zobaczymy. Nie mam oczekiwania, w ogóle się bardzo cieszę, jak mi jedna osoba napisze nawet DM dziennie, że coś to dla niej zmieniło, to... Naprawdę, jest to piękne uczucie, że ktoś posłuchał i spędził z tym czas i to z nim zostało.
0: A czy Robert Cichy, on odpowiadał za aranż chyba, tak? Dobrze?
1: Tak, aranżację i produkcję tego utworu. Pomógł tam też z refrenem, bo tutaj było parę zawirowań, więc brał czynny udział w powstaniu tego utworu w takiej wersji, jak go słyszycie.
0: A z jakimi reakcjami ten kawałek się spotykał najczęściej? Ze strony znajomych, najbliższych?
1: No podoba się bardzo ta piosenka. To jest po prostu ładna, miła, romantyczna piosenka.
0: Melodia.
1: Tak.
0: No dobrze, a czy jeśli chodzi o styl muzyczny, to tak masz w planach, żeby kiedyś na przykład nagrać się piosenkę, nie wiem, w zupełnie innym stylu, tak żeby wyjść troszeczkę ze strefy komfortu? Czy będziesz już się trzymała tego po prostu... tego, w czym się czujesz najlepiej?
1: Ja myślę, że wolność jest ważna w sztuce i w ogóle w życiu sobie ją bardzo cenię. I nie mogłabym sobie chyba wyobrazić, że nie, to do końca życia teraz będę takie piosenki słuchać. Zresztą jak można spojrzeć sobie na to, co wydawałam do tej pory, to myślę, że każdy projekt jednak różni się od siebie. Mogą być pewne elementy wspólne, jest to pewnie mój głos przede wszystkim. Ale wydałam płytę bardziej imprezową, w ogóle taką epkę Hot Sauce, gdzie jest mocno elektronicznie, Ona była inspirowana taką artystką, którą uwielbiam, Rosalią. Moja poprzednia płyta Neo Eyes była taka bardziej osadzona na bitach, powiedziałabym, hip-hopowych, była bardziej R&B, a te rzeczy, które teraz wypuszczam, są bardziej organiczne, bardziej jakby grane na żywo. I też tematyka jest, no, jest to po prostu, są to piosenki, które gdzieś tam mówią o właśnie relacji samej ze sobą, gdzieś tam dochodzeniu do siebie po jakichś przejściach. I bardzo pozytywna jest po prostu ta płyta, mam wrażenie, w tym przesłaniu swoim, co bardzo mi się podoba.
0: Słuchaj, bardzo, bardzo fajnie się z tobą rozmawia i już powoli kończąc, zadam ci ostatnie pytanie. Jakie masz na przykład plany odnośnie swoich konceptów? Gdzie będziemy cię mogli w najbliższym czasie na żywo usłyszeć?
1: Wiesz co, no na razie nie mam planów, znaczy chciałabym je zorganizować, ale powiem szczerze, że jestem taką alfą i omegą, jeśli chodzi o prowadzenie tego projektu. Organizacja koncertów to było trochę zawsze coś, co mi pewnego rodzaju problemy sprawiało, więc czasem było z tym tematem lepiej, jak ktoś mi pomagał. Na dziś niestety nie mam nikogo, kto mógłby mi w tym temacie pomóc. Oczywiście zachęcam, jakby ktoś miał ochotę dołączyć do teamu, to zapraszam. Ale no cóż, myślę o tym, zastanawiam się, w jaki sposób to zrobić. No na pewno chciałabym przy okazji wydawnictwa albumu jakąś premierę zrobić, pewnie w Warszawie.
0: Jakiś taki kameralny koncert na pewno mile byłby bardzo
1: tak,
0: widziany.
1: Tak, bardzo, bardzo chętnie.
0: No dobrze, to już będziemy musieli kończyć. To już było właściwie ostatnie pytanie i nasze, bo już powoli czas nas goni. Zatem naszą gościnią była dzisiaj Sara. Bardzo miło, że do nas wpadłaś i opowiedziałaś nam nieco o sobie i o piosence. I na sam koniec chciałbym cię poprosić o to, abyś zapowiedziała swoją najnowszą piosenkę, którą za moment zagramy.
1: To ja też podziękuję ci za zaproszenie, bo było bardzo miło. A przed państwem moja najnowsza piosenka pod tytułem Miłość, Sara Robert Cichy. Zapraszam.

0: kartka z kalendarza.
1: Mamy dziś 11 czerwca 2026 roku. Imieniny obchodzą Barnaba, Paula, Felix, Anastazy, Fortunant, Flora, Radomił. Oto kilka wydarzeń, które miały miejsce tego dnia. Tego dnia w polskiej piłce nożnej zgasła jedna z jej najwybitniejszych postaci. Zmarł Ernest Lęczyk, jeden z najbardziej utytułowanych trenerów w historii polskiego futbolu. W swojej bogatej karierze sięgał po Mistrzostwa Polski z Wisłą Kraków i Śląskiem Wrocław. Prowadził także m.in. Ruch Chorzów oraz GKS Katowice. Był szkoleniowcem cenionym za wiedzę, charyzmę i umiejętności budowania drużyn osiągających wyniki ponad oczekiwania. Ernest Lęczyk na stałe zapisał się w historii polskiej piłki nożnej, miał 81 lat. 11 czerwca 2018 roku w Łodzi zmarł wybitny aktor filmowy i teatralny Roman Kłosowski. Szczególną popularność przyniosła mu rola Romana Maliniaka w kultowym serialu TVP 40-latek, wyreżyserowanym przez Jerzego Gruza. Przez dziesięciolecia swojej kariery stworzył dziesiątki niezapomnianych kreacji, zdobywając sympatię kilku pokoleń widzów. Roman Kłosowski pozostaje jedną z najbardziej rozpoznawalnych postaci polskiego kina i telewizji. Na emigracji w Stanach Zjednoczonych zmarł Wacław Makowski, pilot wojskowy i ważna postać polskiego lotnictwa. Uczestnik wojny polsko-bolszewickiej w latach 1930-1939. Dyrektor polskich linii lotniczych LOT. Po wybuchu II wojny światowej został pierwszym dowódcą 3. Dywizjonu bombowego Ziemi Mazowieckiej. Zapisał się w historii jako oficer, który łączył doświadczenie wojskowe z wkładem w rozwój polskiego lotnictwa cywilnego i wojennego. A kartkę z kalendarza przygotował Ignacy Kozak.

Moi drodzy, czas na nowość muzyczną. Dzisiaj artysta o pseudonimie Jimek. Krótka historia na temat Jimka. Jest on muzykiem orkiestrowym, dyrygentem, pianistą oraz multiinstrumentalistą, kojarzonym głównie z kulturą hip-hopową. W zasadzie jego twórczość nie ma zbyt własnych, powiedzmy, prywatnych utworów, chociaż utwór Północ-Południe został całkowicie wyprodukowany i zaaranżowany przez właśnie tego artystę Jimka, na imię ma Radzimił Dębski, z krótkich informacji. I warto dodać, że jest skojarzony z grupą, bardziej z, powiedzmy, z kulturą hip-hopową. Posiada on dwa, w zasadzie gdzieś tam dwa większe projekty. Soundtrack z filmu Ataki Paniki oraz Sexify z filmu z produkcji Netflixa z 2021 roku. Cóż więcej dodać? Etiuda numer 11 w wykonaniu Rahima i Focusa. Warto dodać, że Jimek niedługo będzie można spodziewać się, o ile nie już, można spodziewać się jego najnowszego projektu pod tytułem Etiuda, gdzie właśnie zaprasza on wszelakich raperów z różnych środowisk i tworzy różnego typu aranżacje, w zasadzie orkiestrowe i muzyczne. Jimek w swojej karierze głównie kojarzony jest z większą kolaboracją dyrygencką projektu Snoop Dogga, czyli bardzo znanego amerykańskiego rapera, powiedzmy mainstreamowego w zasadzie, gdzie jest on naprawdę, to był ogromny krok minowy dla polskiej kultury. Sam Jimek twierdzi, że w przeszłości był dzieckiem nieco bardziej, powiedzmy, miękkim, z mniejszą ilością, powiedzmy, werwy męskości, jak pewnie wiele osób by wymagało, aby było. I dzisiaj zmienia się, i to też głównie, że ta płyta wyraża tego typu emocje, mimo że jest to, powiedzmy, typ utworów bardziej instrumentalnych, gdzie raperzy wykonują, a Jimek jest jedynie producentem i realizatorem tego projektu. Cały projekt nosi tytuł dla małej poprawki Etiudy na pianino, sampler, orkiestrę i kolegów. Ten właśnie utwór brzmi w taki sposób, a my zaprezentujemy jeszcze dzisiaj premierowo Etiudę numer 11 od Jimka, Focusa i Rahima.

Szacunek, szarga struna jak otumaniony piołunem. W sumie rozumiem, skrywanie sumień niczym głosu za autotunem. W boomie strumień posunięć zmienia kierunek, uderza w ciebie piorunem. Memezy sumiennie zlicza wolumen, a ty opłacasz rachunek.

fałszywi bohaterzy. Rysuje, kładę się w obrys kredy. Zamilkni dawni pionierzy, nieszczerzy milczą podziemni raperzy. Nie można nikomu wierzyć. Autodestrukcja najgorszej imprezy. Kurwy, złodzieje i milionerzy. Jome Fedron z talerzy, że włos się jeży. Brak jakiejkolwiek strategii. Wtedy zabijam się, by ażeby przeżyć. To niczym mroczny teledysk, kalejdoskop emocjonalnej biedy. Mocno, ostro, prosto do mety. Lecę w kosmos aż do Andromedy. Niestety niszcząc tam całe planety. Bombardowanie orbitalne, rakiety. Drony, roboty, mówię, nie wiem o czym. Śnię na jawie, wywracają się oczy. Ego rozpuszcza się, gdy się długo mocza. Jest druga w nocy, chyba trzeciej nocy. Dolej dosyp, czuję w głębi trzewi. Gdy nie byłem bliżej odpowiedzi. Pustka, która we mnie siedzi, śledzi świeży przesył i strażnika wiedzy. Sukces alfy, brud omegi, mówią mi fajne auto dla mnie jak z kradzieży. I dla mnie miałoby to coś, gdyby to mi nie zdarzyło się, a zapracowałbym. Tak to leży w tym okresie kredy. I jak to tak, to za to pak, to taki clean. Tak nie było łatwo, to taki film. Ja w nim jako aktor manem Messi Steel.

0: To był utwór Etiuda numer 11 z nadchodzącego najnowszego projektu Jimka, o którym wcześniej wspomniałem. W kolaboracji z raperami już dosyć klasycznymi, z jednym, dwoma z trzech. Niestety na to, że raper Magik już jakiś czas temu odszedł, dwóch byłych członków zespołu Paktofonik. Moi drodzy, jeśli chodzi o krótką opinię, bardzo jestem pod ogromnym wrażeniem tego utworu. Aranżacja w połączeniu z muzyką ambientową, orkiestrową, przestrzenną, z wykorzystaniem instrumentów również takich jak harfa na przykład, czy wielu, wielu innych, jest bardzo ciekawym projektem, stworzonym przez ciekawych ludzi na pewno. Warto zobaczyć cały ten projekt po jego, powiedzmy, po wydaniu już na Spotify, a dzisiaj o godzinie 24 ten utwór dostępny będzie już na wszystkich platformach streamingowych. Dodałbym również to, że wspaniały czas i wspaniały twór stworzył producent i realizator Jimek z tego powodu, że ten album nie jest monotonny. Zaprasza różnych gości z różnych środowisk i starszych, staroszkolnych bardziej raperów i nowoszkolnych, powiedzmy, bo to warto zgraniczyć na nową szkołę oraz na starą szkołę i utwór ten jest naprawdę świetnym utworem, gdzie bardzo jestem pod ogromnym wrażeniem. Końcowy build-up, gdzie jeden z naszych, nasz realizator i współredaktor Łukasz Sierota zdziwił się, myślał, że utwór się już kończy, aczkolwiek zostało jeszcze 30 sekund do skończenia tego utworu. Wspaniała końcowa rzecz. Instrumenty dęte również bardzo dużo przestrzeni dały i
1: takie wywołanie napięcia w pewnym momencie było, ale to chyba o to chodziło, więc...
0: Tak, myślę, że na pewno aranżacje, wiesz, orkiestrowe, tudzież instrumentalne mają... Wiadomo, że tu podkład również był dogrywany, aczkolwiek chodzi bardziej o samą produkcję instrumentalną, gdzie jest ona czymś świetnym, dla mnie w zasadzie klasycznym już, bym powiedział historycznym nawet, tak? To twórczość Jimka na pewno na wiele lat zostanie wśród ludzi doceniona z tego powodu, że nie jest to muzyk, obok którego można przejść bokiem. Tworzy on muzykę, która jest naprawdę ciekawa, jest świeża, jest na pewno inna niż typowa mainstreamowa muzyka. Wspaniała aranżacja i bardzo podoba mi się otwartość mimo wieku artysty Jimka na młodszych raperów, tak? Chodzi o środowisko hip-hopowe głównie. Jestem pod ogromnym wrażeniem tego, bardzo spodobał mi się ten utwór. Bardzo na plus. Polecamy każdemu z was. Myślę, że polecamy również dlatego, że nie jest to muzyka, która jest grana typowo. Nie jest to mainstreamowa muzyka, lekko alternatywna, aczkolwiek w świetnej, ciekawej odsłonie na pewno. Warto przejść ten utwór. Łukaszu, dodałbyś coś?
1: Nie, myślę, że to już wszystko właściwie zostało dodane. Tak dla pewności można sobie jeszcze raz tego kiedyś posłuchać to i się przekonać, przekonać się o tym samemu, więc...
0: Tak, dokładnie. Myślę, że każdemu z was polecamy serdecznie przesłuchać tego utworu oraz całego projektu od Jimka, który wyjdzie już dzisiaj o godzinie 24. Mianowicie projekt ten nosi nazwę Etiudy na pianino, sampler, orkiestrę i kolegów. Polecamy serdecznie, a w tym momencie przejdziemy do naszego wejścia stałego, czyli War Sample. Poproszę.

0: W dzisiejszym What a Sample przesłuchamy w zasadzie inspiracji utworu Andrzeja Zauchy pod tytułem Byłaś serca biciem, a utwór ten stworzył nie kto inny niż raper Taco Hemingway. Utwór ten z jego najnowszego projektu Latarnie dawno wszędzie zgasły. Mam na myśli utwór Tramwaje. I teraz dla mojej historii, Andrzej Zaucha w zasadzie kojarzony jest z muzyką lat 60., 70., z nieco starszą, powiedzmy, publiką, jeżeli o tym mówimy, i bardziej z publiką dla osób bardziej wykupowych, naszych rodziców, naszych podopiecznych i tak dalej, osób, które gdzieś tam są starsi od nas, i muzyka jego nie była muzyką nowoczesną. Jego muzyka była, powiedzmy, połączeniem soulu, muzyki alternatywnej oraz wielu, wielu innych twórczości. Sam Andrzej Zaucha znany jest z wielu jeszcze innych utworów poza Byłaś serca biciem, chociażby z takich utworów jak C'est la vie, Paryż z pocztówki, Wymyśliłem ciebie, czy Czarny Alibaba. Świetny kawał historii z tego powodu, że Andrzej Zaucha jako artysta działał na scenie od bardzo, bardzo wielu lat. Jeżeli chodzi o jego karierę solową i największe hity, to w latach 80. głównie, bo artysta urodził się w latach 60., w latach 70. i 80. również tworzył świetne, w zasadzie kultowe, już historycznie znane każdemu z nas utwory. Jeżeli chodzi o jego, powiedzmy, samą twórczość, w ramach ciekawostki warto dodać, że Andrzej Zaucha jest muzycznym samoukiem. Nie ukończył żadnej szkoły muzycznej, z wykształcenia jest technikiem zecerem, więc zawód miał techniczny, a nie muzyczny. Muzykę miał we krwi ze względu na to, że jego ojciec grał zarobkowo na imprezach, powiedzmy w ramach dodatkowych przyjemności, tudzież w ramach małego dorobku. O, jako 8-letni chłopiec Andrzej potrafił naprawdę zaskoczyć tatę za perkusją. Jest instrumentalistą, piosenkarzem i wielu, wielu innych. Natomiast zanim zaczął samą muzykę tworzyć, tak, miał ogromne sukcesy w kajakarstwie, co jest ciekawe. Myślę, że warto to dodać, bo był trzykrotnym mistrzem Polski juniorów i znalazł się w kadrze narodowej. Jest ogromny debiut z tego powodu. Ale nie przedłużając, moi drodzy, utwór Byłaś serca biciem znany każdemu z was. I na sam początek puścimy aranżację Taco Hemingwaya, a następnie wytłumaczę, w jaki sposób What a Sample przeszło do... w jakiej części utworu Byłaś serca biciem została wykorzystana, bo warto dodać, że poza samą melodią również został wykorzystany tekst tego oryginalnego utworu. Tak więc za momencik, w tym momencie jeszcze proszę o nieściszenie mikrofonu, puścimy fragment głośniej i wytłumaczę, w jaki sposób to działa.
1: Jak pies bezpański za mięsem, tęsknię. Biegnę jak dekadę wcześniej, tęsknię. Już ciebie nie widzę we śnie, głównie dlatego, że nie śpię. Ty piękny, biały mój kruku, najmilszy.
0: Wszyscy znamy Taco Hemingwaya, świetny raper, w zasadzie jeden z najpopularniejszych raperów w Polsce. Ogromny liryk, duży talent pisarski. No i teraz pytanie, w jaki sposób została wykorzystana melodia z utworu Andrzeja Zauchy? Mianowicie miałem na myśli, że kiedy wsłuchujemy się w ten utwór, poza samą trąbką i melodią, która jest grana, można zauważyć taki krótki, powiedzmy, wstęp takiej melodii grającej w tle i udało mi się znaleźć ten utwór. Jest to w zasadzie oryginalna melodia, która została spiczowana, czyli zeszła o 2,5 tony, o 200 tak zwanych centów, czyli o 2,5 tony w dół została zniesiona i w oryginale, po edycji, którą udało mi się stworzyć, sample ten brzmi w taki sposób i jest identyczny jak w utworze Taco Hemingwaya. Poproszę. Warto również dodać, że sample ten został bardziej skrócony, został w zasadzie przedłużony, oczywiście pocięty i przedłużony do tego stopnia, aby brzmiał wolniej i spokojniej, i w zasadzie w tle sample ten, w zasadzie po edycji, którą wykonałem dzisiaj przed audycją, udało mi się uzyskać ten efekt. Cóż więcej dodać w zasadzie, poza samym wykorzystaniem przez Taco Hemingwaya muzyki, poza wykorzystaniem fragmentu wokalnego, fragmentu instrumentalnego przez jego producenta, również pojawia się w refrenie utwór pojawia się również w refrenie, część wokalna z tego utworu i mianowicie jest to wers, aby nie być gołosłownym, proszę mi dać sekundkę, o, już w tym momencie dokładnie będziemy widzieć to, mianowicie ostatnio noce bardziej ciemne. I to jest utwór z oryginalnego utworu Andrzeja Załuchy, więc myślę, że to jest coś naprawdę świetnego, ciekawego. Warto o tym pamiętać, bo mało kto orientuje się o tym, iż wykorzystanie fragmentu, poza tym, że również oprawa autorskie i koszty, to jest czymś świetnym, bo wiele młodych osób, które nie znało tego typu utworu, będą w stanie znaleźć, powiedzmy, analogię do starszych utworów i bardziej utożsamić się i poznać troszeczkę muzyki innej niż nowoczesnej. Co byś, Łukasz, powiedział?
2: No, jest to dosyć ciekawa historia, powiem szczerze, i jeszcze nigdy tego nie słyszałem i sam jestem ciekaw, jak to ogólnie brzmi. Sobie muszę, jak wyjdę z tego studia za chwilę, to muszę sobie w całości tego kawałka posłuchać i...
0: To masz dwa zadania dzisiaj do przesłuchania, dwa utwory w zasadzie. Oryginał, Andrzej Załucha, Byłaś serca biciem.
2: Tak, to znam akurat.
0: Dokładnie, oraz utwór Tramwaje z najnowszego projektu Taco Hemingwaya. Latarnie dawno wszędzie zgasły. Warto poznać ten utwór ponadto, że jest to kawał historii. Andrzej Załucha był świetnym muzykiem, który zginął niestety tragicznie. Został zabity przez zazdrość, przez francuskiego reżysera. Tylko dlatego, że poszło o prywatne romanse. Niestety, no tego typu rzeczy się zdarzają. I myślę, że możemy przysłuchać utworu Taco Hemingwaya, Latarnie wszędzie dawno zgasły w oryginale. Poproszę. A jeszcze przy okazji, na sam koniec, moi drodzy, bo czas dobiega końca. Ja nazywałem się Ignacy Kozak, realizował i rozmawiał ze mną
2: Łukasz Sierota. Dobranoc, do usłyszenia.
0: Do usłyszenia, dokładnie, wszystkiego dobrego. A w tym momencie utwór Taco Hemingway, Tramwaje z najnowszego projektu, Latarnie wszędzie dawno zgasły. Poproszę.

0: jak pies bezpański za mięsem. Tęsknę. Biegnę jak dekadę wcześniej. Tęsknę. Już ciebie nie widzę we śnie.
1: Czemu?
0: Głównie dlatego, że nie śpię. Au. Ty piękny, biały mój kruku najmilszy. Wybacz apetyt mój wilczy. Byliśmy chorzy, wspólne momenty nieliczne, lecz mnie trzymają na smyczy. Ruda, nie słuchaj, co słucha ci papla. Twoja przepsiła wariatka. Weź mi zaufaj, jesteśmy jak żuraw i czapla. Po prostu ciężko się zgrać nam. Warszawa nocą ma aurę nieziemską. Zobacz, jak gwiazdy świecą. Ulice są dyskoteką, księżyc w moim imieniu cię wzywa na dance floor.

Budzimy się, wstajemy, ścielimy, jemy, myjemy zęby. Idziemy do pracy, tak ciężko udajemy, aż bolą nas plecy. Wracamy w nocy, nie myśląc już o niczym.

Minęła, jest czwartek. Czwartek dzisiaj, który jest 11 czerwca, minęła właśnie godzina 20. Przy mikrofonie Konrad Maciąg, nie Natalia Ostaszewska. Dzisiaj wyjątkowo w zastępstwie za Natalię poprowadzę 495. wydanie audycji Muzyczne Skrajności. Zaczęliśmy z małym opóźnieniem, bo tutaj były małe problemy techniczne, ale już jestem z wami. No i posiedzę z wami na pewno dzisiaj, potowarzyszę wam do godziny 21.00 do końca audycji, a może nawet i trochę dłużej. Jeśli chcecie się skontaktować ze mną, to zapraszam na facebook.com/fastforwardcharts, bo zwykle prowadzę audycję Fast Forward Charts, więc na tym fanpage'u również pojawiła się zapowiedź dzisiejszej audycji. A dziś poopowiadam wam o Mystic Festiwalu, pod znakiem którego upłynął mi poprzedni długi weekend, bo tydzień temu właśnie było Boże Ciało. Jak to zwykle w Boże Ciało odbywa się Mystic Festival i właśnie tam byłem pierwszy raz. To był mój pierwszy festiwal i troszkę wam o nim poopowiadam. facebook.com/fastforwardcharts. Jeśli ktoś słucha, to zapraszam do kontaktu. Chętnie poczytam też i wasze wiadomości, może też wasze wspomnienia z Mystic Festiwalu. Od czego zacznę? To były 4 dni intensywnego koncertowania, tak jak już napisałem w zapowiedzi. Z festiwalami jest tak, że ma ochotę zobaczyć się tych koncertów jak najwięcej, no i trzeba wybierać, trzeba trochę dzielić czas między zespoły, a i tak nie zobaczy się wszystkiego, co by się zobaczyć chciało. Ja wybrałem dzisiaj troszkę opowieści koncertowych, które chętnie wam przedstawię. Czwartek, środa, czwartek, piątek, sobota od

Byłem pod sceną, że zabawa była na koncercie przednia. W czwartek bodajże gdzieś w okolicach 17.30, to chyba była 17.45, wystąpili panowie z Indii. Już znani, przynajmniej na liście przebojów, którą zwykle prowadzę, czyli Fast Forward Charts, Bloody Wood, rok temu wydali swoją płytę, która nazywa się New Delhi. No i właśnie powiedzieli na scenie, że są z New Delhi, będą zawsze podtrzymywać swoje korzenie, bo Bloody Wood to zespół, który miesza nu metal z indyjską muzyką folkową, więc jeśli nie słyszeliście jeszcze takiego połączenia, to ja je wam bardzo chętnie zaprezentuję, a wiem, że na koncercie bawiliśmy się przednio, panowie naprawdę potrafią rozkręcić imprezę, było pogo, pomimo że jeszcze wtedy to nie padało, wtedy jeszcze było ciepło, w czwartek było ciepło, piątek był wyjątkowo deszczowym dniem. I nie dość, że rozkręcili imprezę, to i tumany kurzu się wzniosły podczas koncertu i trudno było z tego koncertu wyjść niezakurzonym. Taka to właśnie była energia. Wykonali jeden z utworów, na który liczyłem, że go wykonają. Mój ulubiony utwór z płyty New Delhi. Utwór kulinarny, bo to jest utwór o tym, że w sumie dzisiaj się wczytałem też trochę w tekst, bo wcześniej myślałem, że to taki troszkę utwór żart, a jednak jest to utwór z przesłaniem, że trzeba również zawsze podzielić się swoim jedzeniem, a tatka, bo tak się nazywa ten utwór, to hinduska technika pieczenia mięsa, przy której dodaje się odpowiednią ilość tłuszczu, odpowiednią ilość potraw i dlatego te hinduskie potrawy tak specyficznie smakują. I też chodzi o to, że no, każdy człowiek ma swoją bitwę, po której na pewno będzie chciał, albo w czasie której będzie chciał zjeść i dlatego warto się też podzielić swoim posiłkiem. Tatka i zespół Bloody Wood, od nich dzisiaj zaczniemy.

Ale na żywo tego nie było. Tego elementu, tego tutaj zakończenia z przytupem nie było. Zespół Bloody Woods utworem Tatka to z ich płyty New Delhi, chyba jedynej płyty w ich dyskografii póki co, ale widzę, że teraz właśnie mają taką festiwalową, europejską trasę koncertową, bo pojawili się też na Rockin' Park dwa dni później. Rockin' Park to w Niemczech. A sami Bloody Woods mówili, że w ich rodzinnym kraju ich muzyka no, nie cieszy się zbyt dużą popularnością, dlatego muszą jechać dalej. Daleko, w sumie to można by powiedzieć, Hindusi już no, tak trochę mają. Muszą jechać daleko, żeby właśnie popularyzować swoją muzykę, no i przy okazji popularyzować też ich kulturę, bo jakby nie patrzeć, z kolei kultura zachodnia może się zapoznać z muzyką hinduską. Polecam naprawdę koncert grupy Bloody Woods, oni naprawdę potrafią imprezę rozkręcić. Jeśli miałbym jakoś podsumować dni koncertowe, to według mnie najciekawsze były dla mnie właśnie czwartek, kiedy wystąpili Bloody Woods i potem jeszcze zagram trochę zespołu z czwartku i sobota, ale będą też i zespoły, które grały w piątek dzisiaj. Kolejny zespół, oni akurat grali w sobotę i w podobnym czasie co, przepraszam bardzo, Bloody Woods. Evergrey, oni są akurat ze Szwecji, już sporo lat na scenie, już 30 lat na scenie. Akurat tak się złożyło, że w czasie tego festiwalu promowali też nową płytę, która miała premierę dosłownie dzień po ich występie. Architects of a New Wave, tak nazywa się ten album i jest to już, tak sobie liczę, 15 album w ich dyskografii. Usłyszałem, bo muszę przyznać, że nie planowałem być na tym koncercie, ale jak usłyszałem wokal Toma Eklunda i usłyszałem utwór The World Is On Fire, utwór to taki bardzo mocno podnoszący na duchu, emocjonalny, taki wręcz katartyczny bym powiedział, taki wyzwalający katardizm w człowieku, to nie był utwór do pogo. Przy tym utworze to raczej można było się wzruszyć, ewentualnie po prostu wpatrywać się w scenę, bo tutaj akurat to były czyste emocje Toma Eklunda i również przyciągająca wzrok wizualizacja, bo niektóre koncerty miały wizualizację i ten akurat miał ciekawą animację, gdzieś faktycznie świat się walił, a główna bohaterka próbowała, że tak powiem, ujść z życiem, ratować swoje życie. No i to takie jest właśnie przesłanie tego utworu, że nawet jeśli świat się wali, to trzeba ratować, trzeba przede wszystkim dbać o to, żeby pozostało się tym, kim jest, albo kimś lepszym. The World Is On Fire to kolejny utwór, wspomnimy teraz grupę Evergrey.

Trzeba przyznać, że bardzo klimatyczny utwór. No w zasadzie niektórzy mogliby powiedzieć, że to może możliwe, że nawet nie jest metal. Ale i tak klimatycznie bardzo pasowało do Mystic Festivalu. Polecam też całą właśnie płytę zespołu Evergrey Architects of a New Wave. Akurat ją sobie wybrałem do przesłuchania na czas powrotu z festiwalu. I trzeba przyznać, że klimatycznie się jej słucha, aczkolwiek są też tam i bardziej energiczne utwory. Ten jest akurat bardzo emocjonalny, no i również emocjonalnie wypadł na Mystic Festiwalu. Kolejny zespół, aczkolwiek oni akurat byli przed Evergrey. Oni otworzyli Park Stage w sobotę. Nie wiem, możliwe, że są to chyba już najmłodsi członkowie Mystic Festivalu, zespół Avralize. Działają dopiero od roku 2023, ale już drugi raz na Mystic Festivalu, a ja właśnie ich teraz odkryłem. Bardzo młodzi panowie, ale również potrafią rozkręcić koncert swoim nowoczesnym metalcorem z wpływami funkowymi i z dużą dozą elektroniki. W zasadzie Mystic Festival też obfitował w takie zespoły eksperymentujące z muzyką metalową. Był nawet chociażby w środę kończył festiwal zespół Priest, który miesza właśnie wręcz muzykę taką dyskotekową, taką taneczną z instrumentarium heavy metalowym. Był Froglip, który wszystkie przeboje taneczne lat 80. i 90. potrafi zagrać na metalowo. No ale byli też Avralize, którzy mają swój styl. Wydali już dwa albumy. Ostatni to Liminal wydał jeszcze w zeszłym roku i właśnie z tego albumu zaprezentowali m.in. utwór Fading Faster.

Taki przebojowy ten metal i tak dokładnie brzmieli na Mystic Festiwalu. W sumie to była godzina 16, bo oni zaczynali o 16.15, ale można by powiedzieć, rozkręcili taneczną imprezę, ale pogo też się udało. Zespół Avralice z Niemiec. Mam nadzieję, że jeszcze wrócą na jakieś koncerty w Polsce, bo chętnie właśnie przejdę się na jakiś ich występ, żeby właśnie zobaczyć, jak poradzą sobie na koncercie, na którym, że tak powiem, tutaj na wydarzeniu poświęconym tylko im. Właśnie Avralice rozpoczęli sobotę. Jeszcze wcześniej grali Hostia, to tutaj dla fanów black metalu. I właśnie było kilka takich zespołów, wystąpiło na Mystic Festiwalu, którzy właśnie, można by powiedzieć, są trochę kontrowersyjni, wywoływali protesty, bo Mystic Festival i protesty to są po prostu rzeczy, które zazwyczaj idą w parze. Po prostu no, nie ma Mystic Festivalu bez protestu. Chociaż muszę przyznać, że ja widziałem zdjęcia z tych protestów, akurat osobiście się nie spotkałem, ale zazwyczaj też przychodziłem na dosyć wczesne godziny, no i wychodziłem praktycznie na ostatnich koncertach albo i po ostatnich koncertach, więc dużo czasu tam spędziłem. Jednym z tych zespołów są, jak to często się ich określa, obrazoburczy Rotting Christ z Grecji. Panowie pochodzą, grają black metal, często taki rytualny black metal, bo ich koncerty to, można by powiedzieć, troszeczkę przypominają właśnie msze takie black metalowe. Jest taka podniosła muzyka, jest taka atmosfera, są inkantacje, są skandowania, no i jeszcze teksty mają pisane po grecku. Niektóre są po angielsku, ale jednak sporo z nich jest po grecku. Za co też ich szanuję, bo bardzo lubię, jak zespół śpiewa w swoim ojczystym języku. A jeszcze jak oni tutaj wygłaszają inkantacje, to po grecku to brzmi jeszcze lepiej. Ten koncert to był po prostu spektakl, na który trzeba było przyjść i zobaczyć to skupienie na twarzy zespołu, ale też i, że tak powiem, zabawę zespołu, która też wyzwoliła odpowiednią energię. Zwłaszcza, że oni mają często takie utwory, które dobrze się skanduje. Podobał mi się Grandis Spiritus Diabolus. No to na początku myślałem, że to jest wręcz łacina, a to jest jednak greka, więc, ale i tak chętnie sobie krzyczałem, mimo że szczerze mówiąc nie słuchałem za dużo zespołu Rotting Christ w życiu. Niektóre z tych utworów to słyszałem pierwszy raz. Ale można by powiedzieć paradoksalnie w ich twórczości jest utwór, który przegania szatana, bo utwór Apage Satana, dosłownie zawołanie Apage Satana, oznacza precz szatanie i po łacinie i po grecku. Tak się składa, nawet jak sobie na Spotify włączycie ich utwór i włączycie słowa, to tam są, to tam jest wszystko po grecku. Dlatego teraz sobie właśnie tego utworu posłuchamy, tego rytuału, który ma przegonić szatana. Polecam też sobie obejrzeć teledysk, również tutaj jest klimatyczny.

A teraz wyobraźcie sobie, jaki to musiał być klimat na żywo. Apage Satana. To zespół Rotting Christ, który zagrał właśnie w piątek o 21:15, jeśli dobrze pamiętam, na Desert Stage. Mogliby w sumie dostać większą scenę, ale ciekaw jestem, czy ten koncert również byłby wtedy tak klimatyczny. Drugi koncert w piątek, tu już powoli będziemy przechodzić do, można by powiedzieć, tych największych gwiazd, które wystąpiły na Mystic Festivalu. Black Label Society. Też wiem, że na ten zespół czekało bardzo wiele osób. Zach Wild przyjechał ze swoją ekipą też i na Mystic Festival. Widać, że na płycie Engines of Demolition, jeśli chodzi o Zacha Wilda, to często właśnie wspomina o Ozzym Osbornie, bo jakby nie patrzeć, był gitarzystą grającym u Ozziego właśnie. No i się panowie zaprzyjaźnili, więc też zagrał jeden z utworów z repertuaru Ozziego Osborna, żeby właśnie go wspomnieć. Można by powiedzieć i tutaj. No i właśnie jeszcze oddać mu hołd, tego właśnie określenia mi brakowało. No More Tears zagrał z repertuaru Ozziego Osborna, no ale także zagrał własny utwór poświęcony swojemu przyjacielowi, a na tym koncercie naprawdę było klimatycznie. Dużo osób, wielu fanów właśnie Zacha Wilda i zespołu Black Label Society właśnie wspomina jego gitary. On potrafi grać kilkuminutowe solówki. Właśnie taką pamiętam, chciałem sobie nagrać na początku. Też on potrafi grać kilkuminutowe solówki, w których można się zasłuchać. Naprawdę jeden z wybitniejszych gitarzystów. Przygotowałem dla was Ozzy's Song, żeby wczuć się w klimat tego koncertu.

Bardzo klimatyczny koncert też Black Label Society, ale oni też pazur potrafią pokazać. Przechodzimy teraz do, znowu wracamy do czwartku, jeśli chodzi o chronologię koncertów, to też w czwartek wystąpili, bo Black Label Society wystąpili w piątek, tak żeby już być ścisłym. W czwartek wystąpili Anthrax. Wielu naprawdę fanów czekało na ten koncert. Chcieli właśnie usłyszeć Anthrax, bo chyba nawet dawno ich w Polsce nie było. A teraz nie dość, że wracają, to jeszcze wracają też z nowym materiałem, bo 18 września wydadzą płytę Cursum Perficio, która właśnie nie odstaje podobno, przynajmniej ten nowy singiel, który za chwilę zagram, nie odstaje poziomem od właśnie starszych utworów. Mówiąc szczerze, że gdyby Scott Ian nie powiedział, znaczy ja akurat znałem ten singiel, ale gdyby Scott Ian na scenie nie powiedział, że to jest nasz najnowszy utwór i słuchajcie go, bo będziemy mieli płytę we wrześniu, to szczerze mówiąc bardzo dobrze by pasował do ich repertuaru właśnie sprzed lat i wszystkich hitów sprzed lat. Scott Ian też opowiedział historię, że miał dziadka z Polski, więc jest trochę z Polską związany, a najbardziej można by powiedzieć zaskarbił sobie sympatię publiczności. Oczywiście grając też utwory, ale nakleił sobie na kurtkę kartkę z napisem Gdańsk i właśnie z tą kartką zszedł ze sceny, żeby właśnie dalej się w tej kurtce prezentować. Więc jak widać, nie, przepraszam, to był Joey Belladonna, to wokalista, ale Scott Ian też opowiadał z kolei o swoim dziadku, a Joey Belladonna właśnie nakleił sobie tę kartkę z napisem Gdańsk, więc na pewno będą Polskę wspominać ciepło, chociaż jeszcze sporo koncertów przed nimi, bo też mają cały miesiąc tutaj koncertów zaplanowany. No i pewnie na każdym z nich zagrają utwór It's for the Kids.

Anthrax i It's for the Kids, to akurat z najnowszej płyty, no i akurat z najnowszej płyty, która dopiero się ukaże, bo to 18 września, ale również ten utwór wybrzmiał na Mystic Festiwalu, no i rozkręcił porządne pogo pod sceną ku radości właśnie Scotta Ianna, no i też wokalisty Joey Belladonna, który właśnie zauważył, że no potrafią się Polacy bawić na koncertach. To było w czwartek, to był jeden z zespołów tak zwanej wielkiej trashowej, trash metalowej czwórki, czyli przypominam, że Anthrax, Megadeth, Metallica i Slayer właśnie stanowią ten taki, można powiedzieć, kanon muzyki trash metalowej. Ale teraz przejdziemy jednak do soboty i przy sobotnich koncertach akurat teraz zostaniemy. Ja od razu mówię, że troszeczkę sobie przedłużę dzisiaj audycję, no bo raz, że zacząłem później, dwa, trochę też sobie przygotowałem rzeczy. Kolejny koncert, o którym opowiem, to Mastodon. Też koncert, przy którym nie da się stać spokojnie, przy którym ma się ochotę skandować, przy którym ma się ochotę skakać, krzyczeć albo po prostu iść w pogo, jeśli jest się bliżej sceny. No po prostu pogo to chyba było na każdym koncercie. Swoją drogą nie wspomniałem dzisiaj, bo troszeczkę tutaj zabrakło mi miejsca na zespół Let Life, ale to polecam, bo zespół wraca po 14 latach. No a tutaj z kolei wokalista dosłownie zaczął koncert pogując razem ze swoimi słuchaczami i dopiero po połowie pierwszego utworu wyszedł z tego pogo i wrócił na scenę. No a potem przy okazji jeszcze pobawił się w alpinistę albo został hardkorem, jak to napisałem w relacji, bo po prostu wszedł na konstrukcję sceniczną i stamtąd również no, próbował śpiewać, ale chyba tutaj realizatorzy troszeczkę nie zrozumieli jego zamiaru i już wyłączyli mikrofon. Ale wracając do koncertu grupy Mastodon, no to jeśli chodzi właśnie o panów z Mastodon, to oni, można by powiedzieć, nagrali też nowy singiel. To było Your Ghost Again. Przy okazji też powiem, że ten utwór jest też w propozycjach do Fast Forward Charts, ale to o liście to jeszcze później wspomnę. A sam zespół również właśnie wspominali swojego gitarzystę, który troszeczkę grał na gitarze elektrycznej jak na banjo, dlatego też to będzie słychać w tym utworze, który za chwilę zagram. Właśnie Brent Hinds zginął niestety w wypadku motocyklowym w poprzednim roku, więc najnowszy singiel panowie z grupy Mastodon poświęcają właśnie jemu. No i jeszcze też pod koniec koncertu, przed właśnie ostatnim utworem, który zagrali, powiedzieli, że na pewno wrócą na trasę koncertową do Europy, na pewno będą też w Polsce, bo jak zobaczyli, jak polska publiczność się potrafi bawić, to właśnie to stwierdzili, że oni chcą przeżyć to jeszcze raz. Często wracali też do swojej drugiej płyty, która chyba jest ulubioną płytą ich fanów. Swoją drogą zagrali też utwór Megalodon, który opowiada o wielkim wielorybie, wielkiej rybie, która zjada wszystko, co spotka w wodzie, zjada wszystko, co spotka na swojej drodze. No i właśnie na wizualizacjach była wielka ryba, która zjada wszystkie mniejsze. I to naprawdę wyglądało bardzo imponująco. A utwór też jest taki bardzo klimatyczny, bo Mastodon, jak to przeczytałem o nich, stworzyli metal progresywny, który, że tak powiem, jest przystępny dla słuchaczy i to w sumie chyba była ich recepta na sukces. Był też utwór I Am Ahab, który też został dosłownie wykrzyczany przez fanów. Wystarczyło, że wokalista powiedział I i oni już dokrzyczeli sobie Am Ahab i to też brzmiało bardzo fajnie. Ja też, jeśli ktoś już mnie zna na antenie, jeśli mnie znacie i regularnie słuchacie, ja też lubię świat gier komputerowych i jeśli już połączymy ten fakt z zespołem Mastodon, no to mogę powiedzieć, że ja czekałem na utwór Blood and Thunder. Kto grał w Need for Speed Most Wanted z roku 2005, no to wie dlaczego. Tam po prostu pojawił się ten utwór, a można było usłyszeć go na żywo i przypomnieć sobie te wszystkie wyścigi w tej grze. No i to właśnie wszystko z płyty Leviathan, która wyszła w 2004 roku
i do dziś jest przez zespół grana i wspominana, jak widać. Właśnie na początku będzie ta gitara. Blood and Thunder teraz na antenie.

Mastodon i Blood and Thunder. Utwór, który już zawsze będzie mi się kojarzył z grą Need for Speed Most Wanted, no ale też dzięki nim zacząłem właśnie słuchać, dzięki niemu zacząłem słuchać zespołu Mastodon. Nowa płyta się szykuje, trasa się szykuje. Tutaj jeszcze nie mamy danych co, gdzie, kiedy, ale na pewno będę śledził poczynania zespołu Mastodon. Kolejny sobotni koncert i to chyba taki, na który czekało najwięcej osób. No i też można by powiedzieć, że budził najwięcej kontrowersji, no ale kto nie czekał na Nergala z zespołem Behemoth? Właśnie im przypadła rola zamykania głównej sceny na Mystic Festiwalu, ostatnim Mystic Festiwalu w Stoczni Gdańskiej z dźwigami w tle. Nawet ktoś pentagram powiesił na jednym dźwigu i było go widać tak nad sceną, co również jeszcze bardziej dodawało klimatu temu koncertowi, chociaż potem jak się ściemniło, to już nie było widać. Mogli jeszcze jakieś światełka tam jeszcze podwieszać, to może coś by, to jeszcze może by było widać go w ciemności. Ale oprawa tego koncertu, widać, że chyba to był najbardziej dopracowany technicznie koncert na tym festiwalu. Mrok, można by powiedzieć, atmosfera takiej znowu troszkę mszy jakby. Nergal jako główny kapłan pomalowany na biało, podświetlany takim niebieskim światłem, co jeszcze dawało więcej klimatu. Panowie wykonali utwory też ze swojej najnowszej płyty, bo był taki utwór, który akurat nie mogę niestety tytułu podać na antenie, bo to jest The S of God, jeszcze pisane bardzo specyficznie w takim behemotowym stylu. Behemoth już bardzo długo też jest na scenie, bo po prostu już sam Nergal powiedział, że to już 35 lat zaczęli w 91 roku tą black metalową energię w Polsce tutaj rozsiewać. No i też razem z nią też kontrowersje, bo to chyba właśnie podejrzewam, że ten zespół był tutaj zapalnikiem największej ilości protestów. No ale co klimat, to klimat. Panowie również wykorzystali drugą scenę na budce realizatorskiej. Była druga scena, do której panowie przeszli z pochodniami w rękach, idąc wśród publiczności. No i tutaj nie widziałem interakcji, ale to chyba dodawało właśnie dlatego, żeby zachować tą powagę tego występu, to tutaj właśnie Nergal przeszedł jak taki po prostu taki, można by powiedzieć, przywódca, który musi utrzymywać rygor. A koncert był naprawdę technicznie bardzo dobrze dopasowany. Jeszcze przed ostatnim utworem dosłownie, można by powiedzieć, była taka jakby inscenizacja.

fajki. Ja na bok schowany, ręce w kieszeni, parki, leżaki, fajki, parki.

0: trochę odwagi.
1: Może mam.
0: Będę czekała jutro na ciebie w kawiarni koło Molo. Wiesz, w której? W południe.
1: No ale ja...
0: Nie bój się, nie przyniosę ci wstydu, gdyby któryś z twoich znajomych chciał nas podejrzeć.

Zaki Fajki, ja na bok schowany, ręce w kieszeni, palki, Zaki Fajki.

Puszczę nas tu dziwo, choć na liście jestem wpisany ksywą. Sytuacja jest doprawdy krzywą, jak japy tych, co się urali. Chuj z nimi, far z nami. Tam wjedziemy kanałami jak szczurę. Kierat szczur, które gryzie kable i zatyka rurę. Palej miksery, apsy do budy. Ja do baru, którym zipy wypuszczały. Pierwsze tekstu w mury. My puszczamy buszy z komory. Ciepłe są browary, a przy barze same knury. Szkiełko nam zagłusza, ale nie zamrozi dupy. Urażony honor, ale nie odmówię dumy. Nie odmówię dumy.

0: miłość. Wzmocnijcie co nie zabiło, w sumie mogę przysiąc na pewno. A słowa GTA te chuje bledną. Nie mele beta czy profesor. Na pewno nie kręta ci przecież nie w dresach. To jasne jak słońce, ale ten wasz klubik to jest strona ciemna. Komedia, tak się pospinać na dwóch kurwa leszczach. Jeden fałszywy ruch i będzie po mnie. Weź się nie zesra, idziemy pić pianę. Spuchy do kepsa, na razie lamusy. I chuje wam w uszy, że w ogóle tu kurwa musiałem się puszyć i płaszczyć, to jakaś burleska.
1: Sportowe spodnie do niesportowych butów. Oni nie widzieli jeszcze takich ruchów.

zechciej w taki wczuć się lot. 3 godziny kurs za kursem non stop. Dla ciebie Sylwester, lubisz. A dla mnie noc najdłuższa z długich.

mogłaby być z tego piosenka o tym, jak tracę swoje sumienie, ale tak już czasem mam. Mam duży problem z myśli, ważeniem i wszystkim wam je dam. Niektórym z nich dziś pozwolę płynąć, niektóre dobrze znam. Niektóre raczej do gardła nie spłyną nam.

Mogłaby być z tego piosenka o tym, jak tracę swoje sumienie, ale tak już czasem mam. Mam duży problem z myśli, ważeniem i wszystkim wam je dam. Niektórym z nich dziś pozwolę płynąć, niektóre dobrze znam. Niektóre raczej do gardła nie spłyną nam.

zaśpiewane. Ja wciąż nie mogę zamilknąć. Nie godzę się na to, że nic nie znaczę. Już dawno przekazano wszystko, co powinno zostać zaśpiewane. Ja wciąż nie mogę zamilknąć.

0: Halo, halo, 12 czerwca, nie stycznia, kurczę, dlaczego ten styczeń w mojej głowie się gdzieś ulokował? 12 czerwca 2026 roku, Akty Piątek wita się z wami w dość wąskim, ale bardzo zgranym składzie. Jest ze mną dzisiaj Bartek Wawrzyniak, który nas realizuje dzielnie za konsoletą.
1: Dzień dobry.
0: Gdyby nie on, ten program by się dzisiaj nie odbył, bo niestety nasz serdeczny kolega Miki Krzychowicz jest w domu i regeneruje siły. Jest z nami również Olek Szol.
2: Dzień dobry.
0: Jest z nami również Julia Cwynar.
3: Witam bardzo serdecznie.
0: Nie popełnię znowu tego samego błędu, który na początku. Ci, którzy mają wiedzieć, ci wiedzą. Ja nazywam się Oskar Pietrusiński i przez najbliższe godzinę 15 tak naprawdę będę towarzyszył wam razem z tą wspaniałą ekipą. Dzisiaj w planach jest to, żebyśmy pogadali sobie troszeczkę na temat naszych gustów kulinarnych, a właściwie na temat falafela. I być może kebaba, bo dzisiaj zrobimy wielką bitwę i wielką walkę między tymi dwoma jakże cudownymi, studenckimi, bardzo popularnymi w naszym gronie daniami. Także to już za jakieś 16-17 minutek, a za chwilę słyszymy się na płytce tygodnia od zespołu Faraway. Także alarm jest Bogiem już teraz na antenie Radia Aktywnego.

0: słuchaliśmy przed chwilą Alarm jest Bogiem od niezastąpionego i najlepszego w swoim fachu zespołu Faraway, czyli autorów naszej obecnej płyty tygodnia. Myślę, że nie tylko ja jestem fanem. Czy się zgadza?
1: Ja oczywiście, że jestem fanem też największym. I już mówię trzeci raz w tym tygodniu o tej płycie i już trochę nie wiem, co powiedzieć, ale spróbuję powtórzyć to, co mówiłem wcześniej już. Czyli no, moim zdaniem jest to chyba najciekawszy album od nich z tych, to jest trzeci, czwarty, tak? Dobrze mówię?
0: To był chyba trzeci, ale jeszcze za chwilę sprawdzę i potwierdzam.
1: Ale uważam, że najciekawsze pod względem nakładania się różnych w jakichś styli muzyki, gatunków, widać te...
0: Jest to, w sensie mów, nakładanie się gatunków.
1: Na pewno widać, że z każdym albumem, zwłaszcza w sumie tutaj przy tym albumie, widzę taki przeskok z tym eksperymentowaniem. Przepraszam. I uważam, że wychodzi im to naprawdę bardzo dobrze. Tutaj w tym albumie są chyba trzy wokale już z tego, co pamiętam. I też bardzo ciekawie się to łączy. Właśnie Saszy wokal jest świetny, jest bardzo oryginalny. Raczej rzadko zdarza się w sumie w tym klimacie, w tych gatunkach. Taki wyraźny bardzo i specyficzny też dość tamski wokal. Ja uważam, że jedna z najciekawszych płyt, jaka wyszła w ostatnim czasie. No i jestem bardzo ciekawy, w jakim kierunku dalej będą się rozwijać, bo na razie wygląda coraz bardziej interesująco.
0: No powiem szczerze, że odpowiadając na to, co ci pokazywałem poza mikrofonem, jakby do tego, dlaczego się pytałeś, to chodziło o to, że to jest druga cała płytka od Faraway. A jeżeli chodzi o samo Faraway, no to już mówiłem przy okazji poprzedniej płyty, która również była jakiś czas temu naszą płytą tygodnia, że no ja jestem tym bardziej pod wrażeniem tego całego projektu, no bo właśnie z Piotrkiem i Ignacym chodziliśmy razem do klasy w liceum i de facto ja zupełnie nie spodziewałem się tego, że oni w ogóle robią muzę. Jakby opowiadam tą anegdotkę po raz drugi w przypadku właśnie kolejnej płyty od nich, ale no było tak, że trzech chłopaków, czy tam czterech, bo mieliśmy jeszcze jednego kolegę takiego, siedzieliśmy na chemii i graliśmy w szachę. I dobra, zastanawialiśmy się, kto pierwsze zbije wieżę. I byłem to ja. Wygrałem tą partię szachów, a teraz chłopaki biją wieżę nie tylko w szachach, ale również w tej przestrzeni muzycznej. I myślę, że nie tylko na wieży się skończy, bo zbiją też królową. Także to jest właśnie to, do czego zmierzają chłopaki po prostu. Na salony i być może usłyszymy ich w mainstreamie. Chociaż ja po raz kolejny to powiem, nie wiem, czy mainstream jest w tym przypadku wymarzonym kierunkiem chłopaków, bo jednak mainstream to nie wszystko. Jednak czasami dobrze jest być najlepszy w swoim fachu w undergroundzie i tworzyć jakby swój gatunek taki unikalny. Bo de facto w sumie
2: myślę, że to jest taka muzyka.
0: Warto być rozpoznawalnym.
2: Tak, warto być rozpoznawalnym, ale to jest taka muzyka, która jednak może trafić do konkretnej grupy odbiorców i dodam jeszcze od siebie, że szczerze jest chyba to album, który z wszystkich płyt tygodnia dotychczas najbardziej mi się podobał i nie miałam wcześniej styczności z zespołem Faraway i uważam, że naprawdę bardzo ładnie skomponowana płyta i chętnie do niej wrócę. I myślę, że będzie gdzieś brzmiała u mnie przez te wakacje.
0: Czyli to będzie taki hymn wakacji.
2: Zobaczymy, jaka będzie chemia między mną a tym albumem.
0: A Faraway. Okej. Okay. W sensie ja się zastanawiam, bo de facto to jest też ciekawe, co powiedziałaś, że wiesz, letnia nutka Far Away, bo kurczę, na pierwszy rzut ucha nie wpadłoby mi to do głowy. Natomiast jest to coś, w czym jak się zanurzysz, to po prostu z tym zostaniesz na dłużej, bo to jest naprawdę fajny koncept i ja myślę, że ogólnie Far Away nie odkryło jeszcze wszystkich kart, bo te albumy mają wspólny mianownik, ale jednak z każdym kolejnym utworem przekonuję się, że odsłaniają nowe karty i myślę, że serio, nie wszystkie karty zostały odsłonięte. Także trzymamy kciuki za Far Away i już za chwilę słyszymy się na Kurierze Kulturalnym. Zostańcie z nami, do zobaczenia, do usłyszenia właściwie.

0: Kurier kulturalny. Kurier kulturalny.
1: Jutro, czyli 13 czerwca w warszawskich hybrydach zagra Fentanyl, czyli duet grający digital hardcore. Nie tak dawno temu, bo jeszcze w tym roku wydali swój debiutancki album, a teraz przyjeżdżają w nasze rodzinne strony, aby zaprezentować swoją muzykę na żywo. Zdecydowanie jest to wydarzenie, które powinno zainteresować fanów wysokoenergetycznego brzmienia, przepełnionego glitchowym, masującym mózg dźwiękiem. A wszystkich tych, którzy od mocno bodźcującego digital hardcore'u wolą pobujać się trochę do lżejszego europopu, zapraszamy jutro do Turnusu przy Wolskiej, gdzie odbędzie się druga edycja imprezy Europop Never Stop. Jest to seria wydarzeń pod patronatem naszych międzynarodowych delegatów Franka Warzywa i Młodego Buddy, tworzących razem projekt VGTBL.pl, a poza nimi wodzirejami imprezy będą również Julek Ploski, Pici i Anci. Ważny szczegół, wstęp jest absolutnie darmowy. A na koniec wyskoczymy trochę w przyszłość, bo aż do 22 czerwca. W ten poniedziałkowy wieczór w klubie Progresja zagra Man One Trust, czyli zespół poniekąd kultowy dla współczesnej sceny chillowego indie popu. Nawet jeżeli na ten moment nazwa zespołu nic wam nie mówi, z pewnością kiedyś natknęliście się na ich muzykę. Utwory, które tworzą, są bardzo często uważane jako idealny soundtrack do pełnego doświadczenia lata. Zainteresowani? Lećcie po bilety, bo nadal są w sprzedaży. A kurier przygotował Szymon Mlonek.

0: Redaktor w Sielcach. Efekt nocnej prohibicji. Oraz płatne parkowanie. Wiadomo się przedstawi Olek Szol.
1: Strefa płatnego parkowania w Warszawie znów się powiększy. Od września opłaty za postój obejmą nowe obszary Woli, Pragi Południe, Mokotowa, a po raz pierwszy także część Włoch. Władze miasta tłumaczą, że zmiany to odpowiedź na prośby mieszkańców, a ich głównym celem jest uporządkowanie przestrzeni i zwiększenie rotacji aut. Na Woli parkomaty staną między innymi na szybko rozbudowujących się Odolanach, gdzie dotychczas znalezienie wolnego miejsca graniczyło z cudem. Profesor Mirosław Minkina został odwołany ze stanowiska rektora Uniwersytetu w Siedlcach. Wcześniej minister nauki zawiesił go w pełnieniu obowiązków. Byłemu już rektorowi zarzuca się wysyłanie podwładnym wiadomości o charakterze seksualnym. Miał on również oferować jednemu z wykładowców dodatkowo płatne stanowisko i zatrudnienie żony w zamian za poparcie w wyborach rektorskich. Decyzję o ostatecznym odwołaniu podjęło w czwartek Kolegium Elektorów Siedleckiej Uczelni. W ciągu tygodnia od wprowadzenia w całej Warszawie nocnej prohibicji sieć zasypały oferty, w których handlarze proponują zakup i dowóz alkoholu. W nielegalny obieg trunków włączyli się także niektórzy taksówkarze, którzy coraz częściej kursują do punktów sprzedaży leżących tuż za granicą stolicy. Politycy Koalicji Obywatelskiej przekonują, że prohibicja spełnia swoje główne założenia, czyli zmniejsza się liczba interwencji policyjnych i zwiększa się bezpieczeństwo na drogach. Jednocześnie spełniły się przewidywania przeciwników tej inicjatywy. Wystarczył zaledwie tydzień, by w Warszawie pojawił się drugi obieg sprzedaży alkoholu.
0: A wiadomość przygotował Michał Idzikowski.

0: Słuchajcie, ja nie wiem, czy wy wiedzieliście o tym, bo ja do dzisiejszego dnia, do godziny 13, nie miałem pojęcia, ale teraz już wiem, bo będziemy o tym teraz rozmawiać. Jest dzisiaj Międzynarodowy Dzień Falafela. I w zasadzie, jak myślałem nad tą dyskusją, to w mojej głowie pojawił się koncept brzmiący tak. Albo próbujemy przekonać ludzi do tego, że falafel nie jest taki zły, albo jedziemy po falafelu od góry do dołu i mówimy, że kebab jest najlepszym, co może nas spotkać. Także wybierzmy sobie drogę dyskusji na dzisiaj.
1: No ja myślę, że pierwszy, bo ja lubię na przykład.
0: Falafela?
1: No lubię, tylko rzadko jest dobrze robiony, ale jak jest dobrze zrobiony, to lubię.
0: A jak u ciebie, Bartek?
2: To znaczy ja chciałbym, bo ja nigdy na przykład nie jadłem falafela i czy ktoś by mógł mi opisać w ogóle co to jest, czego to się robi i nie wiem, ewentualnie jak smakuje.
3: No okej, no to falafel na tyle ile jestem doinformowana dobrze, to jest po prostu taka kulka ze zmielonej ciecierzycy, doprawiona w taki orientalny sposób i bardzo często jest to po prostu zamiennik do mięsa. Kebabie na przykład. Dlatego też Oskar zaproponował całą dyskusję pomiędzy falafelem a kebabem, bo jest to bardzo często alternatywa do niego. Tak. Ja akurat miałam okazję jeść falafela wielokrotnie.
0: Chociaż,
3: akurat wolę mięso zwykłe, ale jeśli jest dobrze przyrządzony i z dobrymi dodatkami, to pewnie czemu nie. Ostatnio miałam okazję jeść bardzo dobrego falafela. Niedaleko ronda ONZ w restauracji niedaleko Damaszku i jeśli chcecie pójść na dobrego falafela, to polecam każdemu z Warszawy.
0: Tak jest, Julka po prostu nie pamięta teraz nazwy, ale jeżeli nie. Słucha nas właściciel tej restauracji, to dajemy tutaj, czy pamiętasz?
3: No tak, bo nazwa restauracji to niedaleko Damaszku.
1: No. No tak.
0: Ja przepraszam w tym momencie, bo ja byłem przekonany. Ja byłem przekonany w tym momencie, że niedaleko Damaszku, a Damaszek to jest jakieś miejsce w Warszawie. Dobra.
1: No nie, Damaszek jest w Syrii.
0: Ja wiem, tylko myślałem, że jakieś miejsce, w sensie na przykład jakaś knajpa się nazywa Damaszek,
1: nie,
0: a nie niedaleko
1: się nazywa niedaleko Damaszku.
0: No właśnie, widzicie? Język polska, trudny język, jakoś tak. Tak. O czym my mówiliśmy? O tym, że falafel też jest dobry. Powiedziała nam to Julka. Olek też powiedział, że go lubi.
1: Tak.
0: Okej. Okay. Ja w zasadzie, jeżeli chodzi o moją styczność, to

0: przez całe swoje życie nie byłem w stanie się jeszcze przekonać do tego falafela, bo w mojej głowie to trochę działa tak, że jeżeli jem coś, co jest podobnego do kebaba, tylko że nie ma mięsa, no to już się nie opłaca, nie? Jakby nie opłaca się tego jeść. I czy dali radę byście mnie jakoś do tego przekonać, że warto spróbować falafela?
1: No nie wiem, jak mam cię przekonać. W sensie przede wszystkim nie wiem, gdzie można zjeść faktycznie dobry falafel. Julka wie, co się okazuje. No i mi się na pewno też zdarzyło jeść dobry falafel, więc go lubię. Natomiast no w takiej zwykłej budzie z kebabem to raczej falafel nie będzie zbyt dobry, bo no bo sama w sobie kulka z ciecierzycy to nie będzie miała jakiegoś szczególnego smaku. No trzeba faktycznie umieć to zrobić, doprawić. Wydaje mi się też, że tam mogą być jakieś dodatki do tego, może warzywa, coś w środku, tak? No
2: myślę,
1: właśnie.
2: Że no tak jak w sumie Olek mówił, że jeśli chcesz, jeśli pójdziesz do jakiejś typowej budki z kebabem, to jednak o ile nie jesteś wegetarianinem, to warto jednak skupić się na tej wersji z mięsem, a na samego falafela można poszukać jakichś miejsc, które specjalizują się w kuchniach Bliskiego Wschodu, nie wiem, libańskiej, syryjskiej, i tam ten falafel może być bardzo dobrze przyrządzony i w bardzo dobrym akompaniamencie warzywnym. Ja akurat miałam okazję pracować w restauracji z kuchnią bliskowschodnią i falafela da się naprawdę świetnie przyrządzić i da się świetnie go dobrać z różnymi dodatkami, z warzywami, czy kiszonymi, czy świeżymi, z humusem. Naprawdę. Jeśli ktoś jest fanem tego typu kuchni, to nic, tylko jeść falafela.
0: Okej, okay, a jakie dodatki są najlepsze?
2: Moje ulubione, dzięki, że pytasz. No to wiadomo, hummus pod każdą postacią, jest największą fanką hummusu. Poza tym Boże, jak to się nazywa? Okej, okay, dobra, do tego wrócę, ale są już takie fajne dodatki, one się nazywają dolmy, i to jest ryż zawinięty w liść winogronu i bardzo orientalna wersja naszego gołąbka. I to super siedzi też do falafela i też razem z hummusem. O, kiszona rzepa, tak. Kiszona rzepa też świetnie się nadaje. Wszystko, co jest kiszone, jakieś ogórki, albo świeże pomidory, naprawdę, da się zaszaleć i to się wszystko przepięknie komponuje razem.
0: Kurczę, pieszone, wymieniłaś tutaj tyle składników i tyle wariantów.
2: No, ale bo słuchaj, to się świetnie, serio.
0: Oczywiście, ale wiesz, ja się tak zastanawiam, że to jest niesamowite, bo de facto pierwszy oryginalny egipski falafel był robiony z bobu. Tylko i wyłącznie z bobu. Także
2: to musiało być jeszcze smaczniejsze.
0: To jest zaskakujące. Lubisz bób?
2: Uwielbiam bób. Ja wspieram wszystkie sezonowe warzywa letnie.
0: I owoce też.
2: I owoce też.
1: Bób nie jest zły, ale strasznie śmierdzi w domu, jak się go gotuje.
2: To pachnie.
1: Nie.
0: Słuchaj. Są fani, więc słuchamy i
2: Oceniamy.
0: Okay. Chciałem, żebyście dokończyli, bo de facto się zastanawiałem, czy oceniamy, czy nie oceniamy. Julia wskazała, że oceniamy. Także tak. Ja w ogóle tak się zastanawiałem, bo ogólnie też jak przygotowywałem tą dyskusję, to zastanawiała mnie kwestia tego, czy falafel je się faktycznie w oryginalnym lawaszu. I okazuje się, że je się w oryginalnym lawaszu. Ale jedliście może jakieś inne warianty właśnie falafela? Jeżeli chodzi na przykład, nie wiem, falafel w bułce albo na talerzu czy coś. W jakiej formie w takim wypadku wam najbardziej pasowało?
1: Ja to w sumie nie pamiętam. A ty?
2: Ja miałam okazję jeść i w lawaszu, powiedzmy takiej, no, w formie takiej kanapki trochę. I też podawane na talerzu z różnymi dodatkami osobno. No i ja jako fanka ogólnie węgli, no to bardziej mi się działo z lawaszem.
0: A, o lawasz chodziło.
2: Tak.
0: Kurczę, no ja się nad tym nie zastanawiałem, ale w ogóle to naprawdę komicznie wyglądało, bo ja miałem totalnie zerową wiedzę. I moje zapytanie dzisiaj brzmiało faktycznie, czy falafel jest podawany w lawaszu?
2: Jest podawany w lawaszu.
0: Także słuchajcie.
2: Możesz podać go w czymkolwiek chcesz, o ile jesteś kreatywny.
0: Hmm. Zrobię naleśniki i sadzę sobie jakieś kotleciki z ciecierzycy do środka. Tak się zastanawiam. Jakbyście mieli porównać smak samego falafela i kebaba, to co waszym zdaniem jest podobnego, a w czym totalnie się różnią ze sobą, tak osobiście? Bo myślę, że kebaba każdy z nas jadł jednak.
1: Ja się jakoś bardzo nie znam na kebabach, bo ich nie lubię w sumie za bardzo. To w sumie jest kontrowersyjna też dosyć opinia.
0: Właśnie dlatego warto o tym porozmawiać.
1: Wydaje mi się, że najwięcej chyba zależy od tego, jaki tam jest sos, bo wydaje mi się, że jeżeli do kebaba da się taki tradycyjny sos turecki, w sensie nie wiem, jaki to jest, ale sądząc po tych klimatach, jakie oni tam mają w jedzeniu, to myślę, że nawet tych podobieństw byłoby dosyć sporo poza obecnością mięsa. A tak właściwie to mam wrażenie, że w naszych kebabach, które można kupić w Warszawie, czyli takich już zachodnich mocno kebabach, no to czuć głównie ciasto, mięso i kapustę, a to no, nie wiem, ja trochę spróbowałem gdzieś tam tej wschodniej kuchni w swoim życiu i dlatego nie przepadam za takimi typowymi budkowymi kebabami.
0: Ja się też z tym zgodzę w sumie, że te budkowe kebaby są różne. A tak się zastanawiam, czy zauważyliście może coś takiego, że falafel ma zupełnie inne przyprawy, jeżeli chodzi o to, co się tam stosuje, czy to nie jest kwestia przypraw? Mówię to jako osoba, która zupełnie nie ma bladego pojęcia, czym jest falafel, więc...
1: Ja nie wiem w sumie do końca, jakie przyprawy tam się stosuje.
0: Ale tak, wiesz, jeżeli chodzi o odczucia smakowe, czy w smaku się czymś różnią? Jakby, co się wyróżnia w falafelu, czego nie ma w kebabie?
1: No w falafelu przede wszystkim nie ma mięsa. A
0: oprócz mięsa?
1: No jeżeli mówimy o powiedzmy takim dobrym falafelu, który nie smakuje kartonem, taki, który bym zjadł i jest dobrze przyrządzony, to no dla mnie falafel przynajmniej ma dużo bogatszy smak, ciekawszy, bo są te warzywa, są te przyprawy, a w kebabie zwykle chyba raczej nie. No. Jakoś bardzo intensywnie.
2: Ja żadną specjalistką nie jestem, ani od falafela, ani od kebaba, ale wydaje mi się, że no co na pewno się wybija na pierwszy plan w mięsie do kebaba jest to, że smakuje mięsem.
0: Mm-hmm.
2: A jednak w tym falafelu czuć takie orientalne nuty. I tak. Teraz mi pozwoliłam sobie sprawdzić i no falafel najczęściej przyrządza się jakimś kuminem, kolendrą.
0: Co tam?
2: No także mają jakieś punkty wspólne generalnie te przyprawy między kebabem a falafelem.
0: Okazuje się, że to są te same przyprawy, prawda?
2: No tak, ale chyba clue całej, nie, no całej tak. Zagwozdki jednak...
0: Nie ma mięska.
2: No, jednak w tym siedzi, że inna podstawa.
1: Na mięso do kebabów, które można kupić tak w Warszawie na każdym kroku, to i tak w większości nie bardzo smakuje mięsem.
2: Prawda.
1: Bo jak to mięso się tam grzeje przez 10 godzin, to tam już niewiele zostaje tego smaku.
0: Mhm. Tak, tak. Ja w ogóle teraz sobie tak pomyślałem, że fajnie by było po przerwie za chwilkę pogadać o tym, jakie są najciekawsze sposoby podawania falafela, bo o tym też nie mam pojęcia. I za chwilę o tym opowiemy, także widzimy, słyszymy się właściwie za 2.40. Zostańcie z nami.

0: Nie? Okej. Okay. Tak, nie, ale my jesteśmy na tak, bo wracamy z naszą dyskusją i wydaje mi się, że właściwie teraz by było fajnie porozmawiać o tym, tak jak już mówiłem przed przerwą, żeby porozmawiać o najbardziej kreatywnych i takich nietuzinkowych w zasadzie sposobach podawania falafela, bo ja ogólnie, tak jak już powiedziałem, nie wiem, jak się podaje falafela, ale wiem, że są takie sposoby, o których większość osób nie pomyślała. Także numer jeden w tym zestawieniu nazywa się falafel mashi. Tak się to chyba czyta. Falafel mashi. Tej polskiej nazwy nie przeczytam. Bo,
1: czemu nie przeczytasz?
0: Nie przeczytam, bo po prostu nie jestem w stanie. Ogólnie powiem, o co z tą nazwą konkretnie chodzi. Jest to król bliskowschodniego street foodu. I tak naprawdę przygotowywanie tego jest dosyć takie niebanalne, bo jest to dosyć większa wersja klasycznego kotlecika podawanego w falafelu. I przed usmażeniem dodaje się jakiś specjalny składnik do środka, a jest nim pikantna mieszanka podsmażonej cebuli, sumaku i ostrej papryki. Także ja sobie teraz tak się śmieję, bo sobie wyobraziłem to, jaki musi być efekt po zjedzeniu tego, jakby brzuch musi boleć i to nie od pizzy, a od falafela. Jak myślicie? Bo to jest potężna mieszanka.
1: No nie wiem. Nie wiem.
2: Ja bym chętnie zjadła.
1: No co? Myślę, że
0: falafela z płynnym środkiem?
2: Oczywiście, że tak. Jeśli to są warzywa same, to czy to jest dopieczone, czy niedopieczone, bez różnicy.
0: Ale nie, no mi chodzi o to, że faktycznie brzuch może boleć.
2: Myślę, ja akurat jestem wprawiona, bo często jem KFC, także mój brzuch go nic nie jest w stanie zaskoczyć.
0: No, ale za to może cię zaskoczyć, a właściwie nie twój brzuch, a twoją głowę, to co kryje się jako drugie w tym zestawieniu, bo jest to gofr falafelowy. Faktycznie ja się w ogóle nie spodziewałem, że coś takiego istnieje, jak gofer, czy gofr. Gofer falafelowy. Jakby, co? I zgadnijcie w ogóle, kto te gofry falafelowe wymyślił. Na 3-4 możemy powiedzieć. 3-4.
2: Amerykanie.
0: No. Także. Taka jest prawda. No, Amerykanie wymyślą wszystko, byleby było tłuste i bardzo kaloryczne. Chociaż falafel tak naprawdę nie wiem, czy powinien być kaloryczny.
2: No raczej są kaloryczne, bo są smażone na głębokim oleju.
0: No, ale mimo wszystko widać, że przyjęło się gofer falafelowy, bo z tego co widzę, statystyki sprzedawalności są bardzo, bardzo wysokie. I ogólnie tutaj można powiedzieć o tym, że w tym konkretnym wariancie falafela, czyli gofrach falafelowych, podaje się specjalny sos, który się nazywa tahini. I jest on...
2: To jest pasta sezamowa zmielona. Czy jakby po prostu zmielone ziona sezamu, no?
0: No czyli sos.
2: Tak, sos. Tak, masło orzechowe, tylko że z sezamu.
0: No widzisz? Masło sezamowe.
2: Masło sezamowe.
1: Ale to jest masło orzechowe, tylko że z sezamu.
0: Ale to jest słodkie?
2: To jest takie gorzkie, takie cierpkie, gorzkie. No. Bardzo często się dodaje do różnych innych dań z tych okolic, z tych kuchni. Na przykład do humusu. Humus jest, do humusu zawsze dodawana pasta tahini, do innych różnych meze. No cała w sumie ta kuchnia stoi na paście tahini.
0: Ja w ogóle teraz jak kolejne warianty czytam, jakby każdy kolejny wariant brzmi dla mnie coraz bardziej kontrowersyjnie, bo ja ogólnie jak sobie teraz patrzę na kolejne zestawienie, tutaj jakby mówiąc o tym, że są wytrawne gofry falafelowe i tak dalej, że mamy tutaj, wiesz, pasta pizza, bla bla bla, no to faktycznie mnie to trochę odpycha jednak, jeżeli sobie pomyślę o jedzeniu tego. Ale kolejny w zestawieniu jest falafel w stylu Arabii, czyli falafel sushi.
2: I to brzmi jak coś, co mogłoby być wymyślone w Warszawie.
0: Ja sobie naprawdę...
1: No, trochę tak. I też nie wiem, skąd tu się wzięło Arabii, skoro to sushi.
0: W sensie,
1: trochę,
0: bo
1: tak, nie rozumiem.
0: Jest taka nazwa faktycznie, falafel Arabii. I
1: no tylko dlaczego?
0: Już możliwe, że do tego dojdziemy, bo ogólnie jest to opisane w ten sposób, że klasyczny wrap zmienia się w eleganckie danie imprezowe. Zostanie on ciasno zwinięty w cienki lawasz, znajdą się w nim warzywa i sos, a następnie kroi się w poprzek na równe kilkucentymetrowe krążki, podobnie jak sushi. Czyli to jest właśnie powód, dla którego to się nazywa właśnie w stylu sushi.
1: No,
0: bo są te roleczki, aha, i kroisz je w takie małe elementy. I
1: no na pewno jest dobre.
0: Tak, tak.
1: Czasami, a czasem pewnie też może nie być dobre. Myślę, że można
0: taki
1: też
0: wariant
1: zrobić złe, ale myślę, że może być to smaczne.
0: Słuchaj, ja nie wiem, nie wypowiadam się, nie lubię falafela. Powtórzę to po raz chyba 15.
1: Ale czemu mówisz, że nie lubisz, skoro nie spróbowałeś podobno?
0: W sensie, ja ogólnie... No w sumie...
1: No właśnie, ale... to czemu? Może spróbuj najpierw.
0: Przyśnił mi się ten smak. Jakby serio.
2: Halucynacje.
0: Ja czuję tutaj jakąś sugestię,
1: jakby...
0: pani Julio.
1: A, nie będę już tego mówił.
0: Nie no,
1: na
0: powiedz,
1: antenie.
0: Powiedz.
1: Nie,
0: no, powiedz,
1: nie powiem.
0: Powiedz. Dobra, to... Kolejny w zestawieniu jest falafel w tureckim pieczonym ziemniaku, czyli kumpirze. I ogólnie po raz kolejny powiem ci tak, nie jestem sobie w stanie wyobrazić niczego takiego podobnego do falafela zwiniętego w ziemniaka. Czy widzieliście kiedyś taki wariant jak falafel w kumpirze?
2: Ja najbardziej obawiam się w tej opcji tego, że jest to no, same węgle tak właściwie i po prostu człowiek zaśnie po tym najprawdopodobniej. Albo nie wiem, co się z nim stanie. Wpadnie w śpiączkę.
0: Serio?
2: Tak mi się wydaje. Ja mi się wydaje, że wpada w śpiączkę po tym.
0: I ile będzie spał?
2: Proszę?
0: Ile będzie taki osobnik spał?
2: No myślę, że zależy od ilości zjedzonej.
1: Po, nie wiem, dobie na każdego ziemniaka.
2: Tak. Matko. Myślę, że na pewno da się znaleźć w internecie jakieś wykresy, które będą jakieś statystyki właśnie dotyczące...
1: Sprawdź, czy Główny Urząd Statystyczny zrobił coś na ten temat. Myślę, że to
0: Słuchajcie,
1: dość istotne.
0: Ja bardzo chętnie bym zobaczył w zasadzie studenta dietetyki, który pisze pracę magisterską o wpływie falafela w kumpirze na organizm ludzki. I czy to powoduje śpiączkę. Bo to mogłoby być bardzo interesujące i niekonwencjonalne, więc w zasadzie myślę, że komisja by się bardzo, bardzo zdziwiła. I zastanawiam się, bo w zasadzie myślę, że warto was zostawić z tym pomysłem. Myślcie, może ktoś z was, kto studiuje dietetykę, wpadnie na taki pomysł i dawajcie znać, bo bardzo chętnie usłyszymy, co o tym sądzicie. A teraz będzie terror, ale w wydaniu Masta Ice Incorporate, który nam zarzuciła Julia. Julka, chcesz coś na ten temat powiedzieć, o tym kawałku?
2: Myślę, że on wybrzmi sam przez siebie dzisiaj.
0: Słuchaj, dlaczego go wybrałaś?
2: Bo całej płyty sobie słuchałam przez ostatni tydzień, a sam Masta Ace będę miała okazję być na jego koncercie w wakacje na hip-hop campie i sobie przypominam po prostu jego twórczość.
0: Ale...
2: I bardzo ciekawa cała płyta. Ta piosenka w szczególności, bo ma też bardzo fajne sample wykorzystane, które w ogóle nie są, są jakby zupełnie innego gatunku muzycznego, a bardzo ładnie się komponują.
0: Słuchaj, czy to jest coś świeżego, co nam przygotowałaś? Czy...
2: Broń Boże, to jest stare. Ale z którego roku? Z 1995.
0: Wow, kurczę. Wow. Ale jak widać jeszcze właśnie Masty słuchamy sobie, bo Julka sobie o tym przypomniała i słuchamy tego kawałka 12 czerwca 2026 roku. Także to, co nie umarło kiedyś, to nie umrze i dziś, czy jakoś tak. Posłuchajmy kawałka. Hit me.

0: Yo, this is Dougie D.
1: Hey, what's up, player?
0: Yo, check it out. Ace didn't tell you I called?
1: No, that fool ain't even tell me.
0: I'm coming out to New York, you know what I'm saying, to check out my people in Harlem. I might need a ride from the airport.
1: Hey, it's all good. I'll hook that up.
0: All right.
1: Hey, hold on. Hello?
2: Jerome?
1: Who this?
2: Nigga, this Keisha. Who the fuck you thought it was? Fool, I've been beeping you all day from the nail shop. You ain't call me back. Your motherfucking ass is supposed to send me my damn end so I can get Trey Leek of them new...
3: Kartka z kalendarza.
4: Mamy dziś 12 czerwca 2026 roku. Imieniny obchodzą Janina, Onufry, Leon i Eskil. Oto kilka wydarzeń, które miały miejsce tego dnia. 32 lata temu, 1994 roku, dokonano oblotu pierwszego egzemplarza samolotu pasażerskiego Boeing 777. Maszyna została zaprojektowana jako największy dwusilnikowy samolot pasażerski swoich czasów i szybko stała się jednym z filarów dalekodystansowego transportu lotniczego. Boeing 777 był również pierwszym samolotem pasażerskim opracowanym w całości przy użyciu projektowania komputerowego, co wyznaczyło nowe standardy w przemyśle lotniczym. 26 lat temu w Polsce oddano do użytku kolejne odcinki autostrady A4, która z biegiem lat stała się jedną z najważniejszych tras komunikacyjnych w kraju. Kierowcy cieszyli się z krótszych podróży, choć, jak pokazuje życie, korki potrafią znaleźć człowieka na nawet najszerszej drodze. Czerwca 1924 roku urodził się George Bush, prezydent Stanów Zjednoczonych. W czasie swojej kariery pełnił również funkcję ambasadora przy ONZ, dyrektora CIA oraz wiceprezydenta USA. A kartkę z kalendarza przygotowałam ja, Julia Cwynar.

0: proszę, proszę. Dobra, bardzo ładny zapach, a jeżeli chodzi o to, o czym będziemy rozmawiali, to może będzie coś faktycznie z zapachem. Ogólnie będziemy rozmawiali dzisiaj o pięknych zapachach, które znajdują się w naszym Gen Z-owym slangu? Może w slangu pokolenia Z, generacji Z.
1: Nie wiem, o czym mówisz.
0: Bo jest to kategoria naszego dzisiejszego wydania Teleradia.
1: Czyli jak brzmi kategoria?
0: Slang Gen Z.
1: A, okej.
0: Okay. A kto przygotował to wydanie, pozostanie moją słodką tajemnicą. Nie no, żartuję. Przygotowała to wydanie Julia Cwynar, a prowadzić będę ja, czyli Oskar Pietrusiński. Przedstawmy naszych uczestników, kto jest dzisiaj z nami w studiu.
2: Jay-Z.
0: Jay-Z.
2: Nie Jen, tylko Jay-Z.
0: Okej, okej.
1: Dzisiaj wita was w tym studiu Mariusz.
0: Mariusz?
1: Mariusz, tak.
0: A skąd? Skąd do nas przyjechałeś, Mariusz?
1: Z Krakowa.
0: Okej. Okay. Dzień dobry.
3: Dzień dobry. Dzień dobry. Z tej strony Aleksander Scholl.
0: Serio?
3: Z Warszawy.
0: Okej. Okay. Czym się pan zajmuje?
3: Prowadzę audycję w radiu na co dzień.
0: Jakiś wysoki ma pan głos. Ale to myślę, że...
3: Stałem
0: to...
3: dzisiaj w taki sposób.
0: Myślę, że to chrypa. Okej, okay. Ale chrypy nie będziemy mieli przez najbliższe 10-15 minutek, bo rozpoczynamy wielką rozgrywkę Teleradia. I teraz kategoria, właściwie runda pierwsza. Czyli będą to podstawy slangu generacji Z. Uwaga, pytanie dla pana numer jeden.
2: Jay-Z.
0: Dla Jay-Z. Uwaga, co oznacza słowo RIS? Czy potrzebujesz jakiejś podpowiedzi, czy mam czytać odpowiedzi, które nam przygotowała dzisiejsza autorka Teleradia? Co oznacza RIS?
2: To może tak dla słuchaczy można powiedzieć, podpowiedzieć troszeczkę.
0: Okej. Jest to wstyd, charyzma i umiejętność podrywu, czy kłamstwo?
2: Oczywiście RIS. W 100% jest to opcja numer 2. Tak się często właśnie mówi, że ktoś tam rizuje na przykład tutaj.
0: Bartek, ja mam do ciebie pytanie. Panie Jay-Z, przepraszam. Czy pan został kiedyś zrizowany? To jest poważna kwestia. Jakby poważnie pytam, czy został pan zrizowany?
2: A jakie tłumaczenie można tutaj dać? Jeszcze raz można bo...
0: No, czyli znaczy, nie tak, jesteś pewny tej odpowiedzi. Uwaga, bo... odpowiedź A to wstyd, odpowiedź B charyzma i umiejętność podrywu i odpowiedź C kłamstwo.
2: No właśnie, ale jakby to przetłumaczyć, zryzowany czy jakbyś to przetłumaczył?
0: Poderwany? Może...
1: No tak myślę też.
0: Oczarowany? Może w ten sposób.
2: Okej, okej. Czy byłem zrizowany? No myślę, że każdy w swoim życiu rizował i był rizowany, więc jest to naturalna jakby kolej rozwoju człowieka. No mamy w swoim gatunku, że ludzie spotkają się na randki i rizują i jednocześnie są rizowani, więc no jak najbardziej, tak, potwierdzam.
0: Zostałeś zrizowany. Dobra, przejdźmy dalej, bo zadał jedno pytanie, które będzie... bardzo niekomfortowe. Osoba numer dwa. Osoba numer dwa, czyli...
1: Mariusz.
0: Mariusz, bo Olek Scholl jest kolejny. Mariusz, słuchaj. Co znaczy określenie slay? Czy jesteś w stanie powiedzieć tak od buta, czy mam ci przedyktować najbliższe trzy odpowiedzi?
1: No, proszę o przedyktowanie.
0: Uwaga. Odpowiedź A. Zrobić coś świetnie. Odpowiedź B. Przegrać. Odpowiedź C. Uciec.
1: Zrobić coś świetnie.
0: Sigma. Tak. Prawdziwa Sigma. Słuchaj, to jest poprawna odpowiedź. Jeden punkt ląduje dla ciebie, ale to jeszcze nie pora na koszyczki od pani Sylwii, bo lecimy dalej do pana Olka Scholla. Tak. Niestety dziś cienkim głosem. Osoba numer 3, czyli pani, pan Olek. Słuchaj tego. Co oznacza bycie NPC w slangu internetowym?
3: Czy będę miała odpowiedzi pomocnicze?
0: Czy jesteś w stanie odpowiedzieć bez nich?
3: Mogę spróbować.
0: Bo ja ci daję tutaj taką szansę. Więc to jest pytanie, czy ją wykorzystasz w tym momencie.
3: To jest osoba, która zachowuje się w bardzo generyczny sposób. Bez... Tak bym to zdefiniowała.
0: Słuchaj. Ja tutaj mam taki problem.
2: Co to znaczy słowo generyczne?
0: To też, ale mi gdzieś się rozjechały odpowiedzi, słuchaj. Okej. Także... Kurka, wodno.
2: To ja tak na marginesie...
0: Zakładam, że... Okej, jest to poprawna odpowiedź. I dostałem to przed chwilą na ucho, także dziękuję za podpowiedź swoim kolegom z reżyserki, którzy siedzą właściwie gdzieś tutaj, ale nie opowiemy tego. Dobra, lecimy.
2: A co to znaczy generyczne? Bo mi się coś kojarzy, coś tam świta, tylko nie wiem w której komórce.
0: Czy możemy prosić o to, żeby autor tego quizu się odezwał?
3: No myślę, że się, ja mówię
0: generyczne... Powitajmy Julię Cwynar.
3: Tak, ale nie, teraz jestem Olkiem Scholzem, bo
0: jesteś Julią Cwynar, bo jesteś autorem, a Olek Scholl przyjdzie
3: tak,
0: za chwilę.
3: Okej, no to chodzi o takie schematyczne zachowanie.
0: Ja w zasadzie też miałem problem z odpowiedzią na to, bo ogólnie nigdy się nie spotkałem z tym określeniem, jakby nigdy nie słyszałem, żeby ktoś to określenie używał.
2: I tak mi się też to skojarzyło, bo właśnie często jest tak, że znaczy taka postać chyba drugoplanowa, prawda, pani Julio, że to jest ktoś jest NPC, jeżeli dobrze ja zrozumiałam tą definicję, że ktoś jest głównym bohaterem, a ktoś jest NPC, czyli taka...
0: Ale to chodzi o sposób zachowywania się.
2: Okej.
0: Tak? Nie. Dobra, lecimy dalej. Uważam, że to jest najwyższa pora. Lecimy do rundy numer 2, czyli TikTok i social media. Do Jay-Z pytanie. Co oznacza, że ktoś jest Delulu? Czyli jakby przez całą dzisiejszą audycję, nie tylko przez teleradio, macie okazję z taką osobą mieć styczność. Domyślicie się, o kogo chodzi. Słuchajcie... A właściwie, pani Jay, proszę posłuchać. Jest to osoba bardzo zmęczona. Jest to człowiek oderwany od rzeczywistości, mający nierealne wyobrażenia. Lub jest to człowiek szczęśliwy. A, B czy C?
2: Znowu mam 100% przekonania, pewności nawet, że to jest opcja B.
0: Jest to poprawna odpowiedź. Ja nie jestem pewny, czy powinienem się z tego cieszyć, czy nie, bo dałem tutaj odpowiedź. Także i po twojej winie też widzę, że...
2: Nie, ja czy ja to wiedziałem, bo po prostu na co dzień się spotykam z tego rodzaju słownictwem i...
0: No, tak, tak dla wszystkich, którzy muszą się domyślać, jestem...
2: Bułka z masłem.
0: Jestem dzisiaj bardzo, bardzo Delulu. Pytanie numer 2. Dla pana Mariusza. Co to znaczy it's giving? W naszym slangu. Odpowiedź A. Czy chcesz odpowiedzieć?
1: Nie, chcę odpowiedzieć.
0: Okej,
1: okay,
0: odpowiedź A. To przypomina, ma klimat czegoś. Odpowiedź B. To kosztuje. Odpowiedź C. To zabiera.
1: A, no to...
0: It's giving.
1: A odpowiedź pierwsza.
0: To przypomina... Jest to odpowiedź. Załóżmy, że to jest odpowiedź A. To będzie odpowiedź
1: jest
0: A.
1: Poprawna?
0: Jest poprawna.
1: Tak? Mhm. To dobrze.
0: Jest to poprawna odpowiedź. Masz dwa punkty w tym momencie. I teraz pytanie dla pana Aleksandra. Pani, pana Aleksandra. Co znaczy main energy character? Main character energy. Ja myślę, że akurat trafiło na bardzo dobrą osobę w tym momencie to pytanie. Także czy jesteś w stanie odpowiedzieć, Olku, na to pytanie?
3: Zgaduję, że to jest takie zachowanie osoby, która myśli, że jest centrum uwagi i wszystko kręci się wokół niej.
0: Czy to jest określenie, które jest negatywne?
3: Nie, takie w sensie pogra zależy, jak to ktoś odbiera w sumie, ale raczej nie w takim negatywnym tego słowa wydźwięku, tylko bardziej osoba, która no może w sumie. Nie no. Tak. Osoba, która
0: negatywne?
3: Myśli, że nie. Myśli, że jest że historia się kręci wokół niej.
0: Okej, dobra. Ja od razu mówię, że jest to poprawna odpowiedź, panie Aleksandrze. Natomiast tak się zacząłem zastanawiać, bo w zasadzie daje pan dzisiaj taki vibe właśnie, ale w pozytywnym sensie. Także tak, no co mi zostało powiedzieć? Myślę, że powiem jeszcze więcej i się coraz bardziej będę pogrążał. Runda trzecia o nazwie trudniejsze. Dla Jay-Z. Słuchaj, co oznacza to be cooked? Że jestem, a zresztą, że jestem cooked. Odpowiedź A. Jestem dobrze przygotowany. Odpowiedź B. Jestem w poważnych tarapatach. Mówi się jestem ugotowany. Lub C. Jestem głodny. I'm cooked.
2: To akurat mi się przypomniało inny zwrot z cook, że let them cook, czyli pozwól im pracować, albo ją pracować, albo jej pracować.
0: Ale
2: tak, to też w tym kontekście, jako stary wyjadacz Jay-Z, muszę powiedzieć, i po prostu na co dzień używam różnego rodzaju slangu, że jest to opcja B, czyli po prostu jestem ugotowany.
0: W poważnych tarapatach.
2: Tak jest.
0: Jest to bardzo dobra odpowiedź. Uwaga, pytanie dla Mariusza. Co znaczy ate and left no crumbs? To znaczy, że zjadł wszystko, zrobił coś perfekcyjnie, jest bardzo biedny.
1: Ate and left no jak?
0: Ate and left no crumbs.
1: Mogę jeszcze raz poprosić o odpowiedzi?
0: Zjadł wszystko, zrobił coś perfekcyjnie, jest bardzo biedny.
2: Ate jak jeść, nie ate jak cyfra. 8.
1: No właśnie, ate to zjadł. Jest. Aha. Może B, bo to jedyne takie, no niech będzie.
0: Okej. Poczekaj. Cofnę się do swoich pytań, bo mi gdzieś wypadły. Okej, to znaczy, że jeszcze raz, odpowiedziałeś coś czy nie?
1: No odpowiedziałem, że B.
0: Tak, jest to poprawna odpowiedź.
1: Tak?
0: Przepraszam, jest to poprawna odpowiedź. Bardzo, bardzo dobrze. I ostatnie pytanie w
2: czyli
0: tej...
2: co to oznacza, tak z ciekawości?
0: Że pozamiatał. Zrobił coś perfekcyjnie. Tak, i teraz ostatnie pytanie dla pana, pani Aleksandra. No, albo... tak, Aleksandra, niech będzie. Co to znaczy mir? Świetny, przeciętny, bardzo trudny.
3: Myślę, że to odpowiedź B. Średni, przeciętny.
0: Czy to na pewno ostateczna odpowiedź?
3: Tak, to jest moja definitywna odpowiedź.
0: I jest to absolutnie poprawna odpowiedź. I słuchajcie, mamy dość niekomfortową sytuację dla każdego prowadzącego, bo mamy w tym momencie remis. I uwaga, Robimy dogrywkę. Kto pierwszy, ten lepszy.
1: Ten wygrywa po prostu.
0: Tak, tak, tak, tak, tak, tak. Słuchajcie, będzie dosyć trudno. Słuchajcie, no. Co oznacza no cap? I bez podpowiedzi. Czy ktoś się zgłasza? No cap. Okej. Okay. Pan Mariusz?
1: Pan Mariusz to jest coś takiego jak no way? Że no way, że nie ma opcji, że to zrobiłeś, czy tak, czy nie?
0: Jest to poprawna odpowiedź, tak, tak, tak, tak, tak. No, czyli wygrywa pan Mariusz z 4 punktami. Wow. Reszta osób zajmuje cudownie perfekcyjne miejsce 2, za co należą się wielkie brawa. I wielkie brawa należą się też prowadzącym dzisiejszej aktywacji, bo nieubłaganie zbliża się godzina 20, za 30 sekund właśnie pojawi się na zegarach. Bardzo było mi miło prowadzić dla was ten program razem z moimi serdecznymi kolegami. Ja nazywam się Oskar Pietrusiński, ze mną w studiu jest również Bartek Wawrzyniak, który nas dzisiaj realizował.
2: Cześć, pozdrawiam.
0: Jest z nami dzisiaj również Olek Szol we własnej osobie.
1: Dziękuję, do usłyszenia.
0: I jest z nami Jula Cwynar.
3: Dziękuję bardzo i do usłyszenia w tydzień.
0: Tak jest. Miłego weekendu. Bawcie się dobrze.

thanks to Proprano. Thanks to

episode.

jest to, co powinno zostać zaśpiewane. Ja wciąż nie mogę zamilknąć, nie godzę się na to, że nic nie znaczy. Już dawno przekazano wszystko, co powinno zostać zaśpiewane. Ja wciąż nie mogę zamilknąć,

Słońce i księżyc spotkały się we mnie. Będą myśleć, co teraz będzie we mnie. Jaśniej czy ciemniej, jakie światło będzie, nie wiem, jakim będę niebem. Moje słońce, mój księżyc, czy będę świecić, czy będę lśnić.

czym będę świecić, lśnić w siebie. Chcę wam powiedzieć, że będę czym chcecie. Będę najlepszym niebem, jakim być umiem. Obiecuję, obiecuję się dla was rozciągać. Chcę się poddać, poddaję się, świecę, lśnię.

Poddaję się ciemnością albo światła. Poświećcie do mnie. Jestem niebem. Dla was rozciągam się. Mój księżyc, moje słońce. Wschodźcie we mnie, zachodźcie. Ile chcecie. Dla was rozciągam się.

to, co powinno zostać zaśpiewane. Ja wciąż nie mogę zamilknąć. Nie godzę się na to, że nic nie znaczę. Już dawno przekazano wszystko, co powinno zostać zaśpiewane. Ja wciąż nie mogę zamilknąć.

Noce nie bywają spokojne. Będzie trzeba, to pójdę na wojnę. Na ulicę w przyjacącej kurce Moncler będę walczyć o zwrot moich wspomnień. Bo chcecie nam zabrać ten czas.

może stać za DJ-ką, tam gdzie z nieba sypie się bankroll, tam gdzie laski tańczą na pewno, błyszczą sukienką, chodzą z torebką, gdzie chłopakom chodzi tylko o jedno. W moim mieście chodzi tylko o jedno.

chcę już cię prosić o więcej. Pozwól mi odkryć się, bo cię nie ma w moim śnie. Same błędy przytłaczają nasze ręce.